Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2, Trzebnica.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: 10 stopni w tej chwili na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu, więc nie jest za ciepło, ale dzień przyniesie nam dzisiaj dużo słońca przede wszystkim, to najważniejsze, ale także przyniesie nam wysokie wartości na termometrach. Do 23-4 stopni mamy zobaczyć dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. No właśnie, dużo słońca, praktycznie bezchmurne niebo przez niemal cały dzień, zapowiadają ludzie od pogody. Wysokie ciśnienie i będzie w ciągu dnia spadać, więc kawa może się przydać.
1: Jest 6, Paulina Chorbaczewska, to są newsy Eski 2. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie minęło. Wcześniej w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. W związku z atakiem polskie wojsko prowadziło operacje w naszej przestrzeni powietrznej. Działania zakończono, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Pilne spotkanie władz po działaniach Rosji przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówi, eskalacja stała się faktem. Szef rządu zwołał najważniejsze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To kolejne już takie posiedzenie w ciągu 2 dni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku w Rusinowie koło Jarosławca to najprawdopodobniej nowy model rosyjskiego drona. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON. Znany raper zatrzymany przez CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali Michała O., występującego jako OG Olgierd. Mężczyzna ma odpowiadać za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
1: To nie pierwsze jego zatrzymanie. W styczniu 2023 roku również w Szczecinie wpadł w ręce CBŚP. Wtedy chodziło o sprawę obrotu narkotykami.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
1: Piast Gliwice z trzecią wygraną z rzędu. W meczu kończącym 8. kolejkę Ekstraklasy pokonało Radomiaka Radom 2-0. Zespół Daniela Myśliwca awansował dzięki temu na 5. miejsce w tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Oj, panie Olgierd, tak się nie robi.
7: Kogo zatrzymali?
6: Olgierda.
7: Kogo?
6: Olgierda, takie imię jest Olgierd.
7: A to znany jakiś raper miał być.
6: No Olgierd, no nie A znasz Olgierd, Olgierda, no. Nie znasz.
7: To jak Olgierd jest znany, to znaczy, że i my też mamy szansę być rozpoznawani.
6: No, tu Wajda, tu Jarząbek.
7: Dzień dobry.
6: Ale niczym nie handlujemy.

0: Lala. Lala, najprostsze słowa świata. To każdy potrafi śpiewać. To jest. Ja lubię takie piosenki, jak są Lala.
1: To jest nieprawdopodobne, bo to Lala powoduje, że możesz być w każdym stanie skupienia albo i nieskupienia, prawda?
0: I nie wiadomo.
1: Idziesz sobie do babci przez las, prawda, z koszyczkiem.
0: La la la la la la la.
1: Tak, tak. Wracasz do domu w sobotę wieczorem. La la la la la la.
0: Ewentualnie jeszcze deszcze niespokojne.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest nie tylko Lala. Tak, jeszcze deszcze niespokojne. Dobra, 10 minut po 6 czułe. Dzień dobry!
1: Witamy was serdecznie, ale dzisiaj wysyp świąt mamy.
0: Bardzo duży. Ja wiem o jednym, bo mi wczoraj pani w przedszkolu powiedziała, bo ja chodzę do przedszkola.
1: Tak.
0: Po dziecko. I pani powiedziała, że jutro w kropki proszę się ubrać. Proszę się ubrać w kropki, bo jest dzień kropki. Patrzę dzisiaj w kalendarzu, przychodzę do roboty, patrzę, bo zawsze patrzymy na kalendarz, na i sam pierw i widzę, że jest.
1: Tak, i to nie byle jaki dzień kropki, bo to jest międzynarodowy dzień kropki.
0: Tak, czyli jak będziecie dzieciaki zbierać do kół przedszkoli, to w kropki.
1: Tak. I pamiętajcie, że gdzieś w Chinach też będą dzisiaj świętowali dzień kropki.
0: Tak.
1: Bo to, wiesz, no, bo nie, międzynarodowy, czyli wiesz, poza granicę Polski wychodzi to święto.
0: Tak, w Japonii mają we fladze kropkę na przykład.
1: No, to się ładnie łączy na przykład, bo dzisiaj dzień majonezu kieleckiego jest też, prawda?
0: Dlaczego to się z kropką łączy?
1: No bo na przykład winiary nie ma swojego święta i jest
0: gdzie? Koniec i kropka.
1: Jest w kropce, no właśnie, o to chodzi.
0: Ty, koniec i kropka. O, ja chciałbym o czymś porozmawiać ze słuchaczami dzisiaj.
1: Proszę.
0: Czy kiedy się, drogi słuchaczu, i w jakiej sprawie ostatnio postawiłeś komuś, nieważne czy to żonie, czy mężowi, czy szefowi w pracy, że postawiłeś się, powiedzieć koniec i kropka.
1: Tak jest. Kropka, koniec. Już nie ma. Tak, kropka nienawiści to na sam koniec waszego zdania. Kiedy została postawiona? 726-826-826. Albo Messenger. Dajcie znać, czy macie jaja, żeby się postawić w ogóle.
0: Kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio się postawiłeś i powiedziałeś i koniec, i kropka. SK2.
1: To ja powtórzę 726-826-826 albo Messenger i tu stawiamy kropkę i za chwilę wracamy ze słuchaczem na antenę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ej, ale dawno tego utworu nie słyszałem. Się też przytulało gdzieś tam na dyskotekach. Nie przytulałeś się?
1: Nie.
0: Nie wybrałeś mnie.
1: Ja się przytulałem w innych miejscach, no, nie na dyskotekach.
0: Dobra. Sam siebie czule. Dobrze, 18 minut po 6.
2: Kiedyś się potrafiłem jeszcze objąć.
0: No kiedyś,
2: kiedyś
0: tak.
2: Teraz co? Nie, teraz jestem sam jak palec, zupełnie.
0: A złap nawet... się prawą ręką za lewe ramię. A dobra, jeszcze dasz radę.
2: Ale już potrafić się dalej nie da. Dobra,
0: Magdalena z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich z
0: Madziu, dzisiaj
2: ale ty byłaś odważna.
0: Dzisiaj ależ okropce
2: jesteś
0: gadamy.
2: Odważna, dziewczyno.
3: Dziękuję.
0: Bo czasami zdarza się tak, że komuś się postawimy, mówimy koniec i kropka i nie ma i już.
2: Tak powiedziałam i tak ma być.
0: I czy tak powiedziałaś? Zaraz się
2: I
0: dowiemy. I czy tak było? Opowiadaj.
3: Właśnie wczoraj miałam z moim synem rozmowę. Pyta się, czy może iść na komputer. Z uwagi na to, że zaczął się rok szkolny, mówię nie i kropka, proszę się uczyć. Po 5 minutach już siedział na komputerze. Oczywiście.
0: Ale nie chodził po nim.
2: Nie, siedział.
3: Nie chodził, bo się szkoda zapytał, mu czy komputera.
0: Może, bo się zapytał, czy może iść na komputer,
2: no,
0: tak?
2: I poszedł na komputer, tak. No i dobra, dobra, ale to takie niezręcznie się zrobiło, co?
3: No niezręcznie się zrobiło, ale pograł dosłownie 30 minut i skończył, poszedł się uczyć. Widocznie potrzebował resetu, jak każdy z nas czasami. Okay.
0: Ale czyli, no nie oszukujmy się, Magda, trochę się ugięłaś, co?
3: No jak to mama.
0: Jak to mama.
2: Moja droga Magdaleno, ta twoja kropka to mi raczej na przecinek wygląda.
3: Ale czasami ten przecinek bywa wykrzyknikiem i to dużym.
0: No dobra, dobra. Czyli coś tam w przyszłości jeszcze jakieś konsekwencje tej kropki chyba będą, co? Jak ma syn na imię?
3: Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza.
2: Ile lat ma Mateusz?
3: 15, prawie 15.
0: A to nie, no to buntuje się. To nawet jakbyś powiedziała koniec i kropka, to nie ma szans. No. To i tak byś...
3: O, dziękuję. To i tak. Czyli jest to naturalne.
0: Tak, i tak by siedział na tym komputerze i tak by siedział. Byleby matrycy nie zniszczył, no.
3: Nie zniszczę, nie. Spokojnie.
2: No dobrze, Magda, to w takim razie do ciebie leci prezencik od Radia SK2.
0: Czule pozdrawiamy ciebie i syna i komputer, który przeżył siedzenie na nim.
2: A czekamy też na kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, niech się odważni zgłaszają. Czy było w waszym życiu coś takiego, że powiedzieliście koniec i kropka i byliście tak odważni,
0: i
2: się postawili.
0: Roma,
2: tak, jest, postawiliście
0: i wychodzę
2: się.
0: I nie wiem, kiedy wrócę.
2: 726-826-826. Tam się można nagrywać na naszą sekretarkę. Można się też odzywać na nasz Messenger. SK2.

0: spontan czasami jest okej, ale w niektórych przypadkach też się może jakimś rozwiązaniem zakończonym kropką
1: żeby to jedną
0: sfinalizować.
1: Kropką. Tak, tak, tak. No, uważajcie na to wasze spontaniczne...
0: Trzy kropek czasami to jest i to już jest bardzo niebezpieczne. Albo są trzy kropki, które tańczą na Messengerze na przykład.
1: Na przykład.
0: I widzisz, że żona już wiązankę pisze.
1: Ale tak, ale nie pojawia ci się jeszcze ta wiadomość.
0: Widzisz tylko, że kropki tańczą.
1: I one tak tańczą od minuty już, prawda? Dwóch minut. No, widać, że to będzie dłuższy wywód.
0: Tak, i to właśnie się po spontanicznych akcjach mężczyzn dzieje.
1: Tak. No, a później nie napisze nic i się człowieku zastanawia, o co jej chodziło.
0: 25 minut po szóstej, do tej kropki jeszcze wrócimy, do dwukropku, wielokropku, jak chcecie po prostu, ale teraz Grecja.
1: Tak, czy we fladze Grecji jest kropka, tego nie wiem, natomiast wiem, że w Grecji wprowadzono kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, tak zwane AI, które, uwaga, będą monitorować przestrzeganie przepisów drogowych, takie jak zapinanie pasów, czy zakaz korzystania z telefonu.
0: Ale jest pewien problem, systemy czasami źle interpretują to, co się dzieje w samochodach, i ostatnio na przykład była taka sytuacja, że jeden z kierowców dostał 350 euro mandatu za drapanie się po uchu. Mhm. Dostał też, zostało mu odebrane prawo jazdy na 30 dni za drapanie się po uchu, bo AI błędnie zinterpretowało, że jak ktoś się po uchu podrapał, to znaczy, że telefon do ucha sobie przyłożył.
1: Ty, jak 350 euro facet dostał za drapanie się po uchu, to jaka kara powinna czekać wszystkich tych, którzy teraz dłubią w nosie?
2: SK2 SK2. Zawsze polskie hity.

0: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: your dreams. To będzie ostatnia reklama.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Coraz ciaśniej zaczyna się robić na wrocławskich drogach, także już trochę cierpliwości kierowcy potrzebujecie, choć nie aż tak dużo, ale ciasno. Jeśli chodzi o wjazdy, Mokronoska, Karkonoska też nieco ciaśniej jadąc od Trzebnicy Milicza. Także swoje odstoimy, do porannego szczytu jeszcze trochę, więc te korki będą się wydłużać. Do 23-4 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Dużo słońca zobaczymy przez cały dzień, a w słońcu temperatura odczuwalna zdecydowanie wyższa.
4: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. NATO zestrzeliło drona nad Litwą. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna. Prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Myśliwce NATO szybko zareagowały. Dron spadł na terenach wiejskich. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. To pierwszy taki przypadek na Litwie. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. A więcej o tym w newsach już za pół godziny. Budka życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
5: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
6: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
4: A w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.

0: Już dzisiaj było La La La, teraz na końcu Taj Taj Taj, te też do śpiewania miłe, sympatyczne. 6.38, pora na przeniesienie się w czasie, mamy nasz kącik odkurzający, odświeżamy newsy sprzed lat, które 22. Pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli dzisiaj jest 15 września, newsik, ale policz to szybko.
1: 22.
0: A, już
1: 22,
0: powiedziałeś, tak?
1: No.
0: No to dziękuję.
1: Całkiem fajne. W takim razie 15 dzień września 2004 roku w Super Expressie pojawił się artykuł o dziwacznym tytule, ale bardzo krótkim. Uwaga, bezduszny ZUS!
0: I tu nie ma co się nawet wczytywać. Po prostu są pewne rzeczy, które się nie zmieniają.

0: My to jesteśmy też tacy, że disc jockey można na nas powiedzieć czasami, bo gramy muzyczkę. Tak. Nie? Tak. Można tak powiedzieć, nie?
1: Tak. Bo no. Żaden inny jockey, ja podejrzewam, że
0: nie ma takiego...
1: koń by się usiadł, tak. Gdyby zobaczył, że chcemy do niego wejść.
0: Nie ma takiego nie. Konia, dlatego disc jockey będzie lepszy, bo my się muzyką interesujemy, a w zasadzie muzyką powinienem pięknie po polsku pięknie powiedzieć. 10 minut zostało nam do godziny 7. Wet Fingers, za nami za chwilę Sanach z Krzysztofem Zalewskim, a są i telefony.
2: Ja jak miałem problem z pracy, narzędziem do pracy, który ciągle się psuł, to powiedziałem koniec i kropka i
0: zrobiłem
2: wypowiedzenie.
0: Tak,
1: postawił
0: się.
1: Dzisiaj pytamy się o to, czy kiedyś powiedzieliście koniec, kropka i co to było, prawda?
0: I czy komuś się postawiliście.
1: Tutaj się okazało, że narzędzie do pracy było zepsute. Podejrzewam, że tym narzędziem do pracy był szef. No bo z jakiego innego powodu można złożyć wypowiedzenie?
0: No właśnie, w sumie
1: prawda?
0: Tak.
1: No właśnie. No.
0: Dobra, Kuba też się postawił.
3: Ja się kiedyś postawiłem żonie i do tej pory, jak o tym pomyślę, to mi się ręce trzęsą.
0: Ale pamiętasz to zdanie, sytuację, w której powiedziałeś koniec i kropka?
3: O, już wtedy była taka adrenalina, że zapomniałem.
1: Nie stawiaj się żonie. Nie stawiaj się żonie, bo będziesz w czarnej kropce. SK2

0: Elektryczne gitary w Radiu SK. 2-4 minuty zostały nam do godziny 7, wtedy newsy.
1: Tak, a w tych newsach dużo ciekawych rzeczy. Poczekaj, bo zgubiłem.
0: No będzie nowy ten, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na przykład.
1: Dobrze, że mi powiedziałeś, co będzie w newsach i będę musiał posłuchać tych newsów, bo bym nie wiedział. SK.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
10: I po reklamie.
11: Coraz ciaśniej robi się na ulicach Wrocławia. Stoi Mokronoska, Karkonoska, ale także Opolska, także cierpliwości kierowcy na Śródmiejskiej, Most Milenijny czy Klecińska do FATU. No i bliżej centrum was coraz więcej. Plac Jana Pawła II, Plac Społeczny. 24 stopnie zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Będzie ciepło. No i do tego słonecznie też, to miałem na myśli. Ciśnienie wysokie póki co, także z kawą nie przesadzajmy, ale będzie spadać, więc w ciągu dnia możemy czuć się senni.
12: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska w Sound News Eski 2. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej, Michał Rawa.
13: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
12: A przypomnijmy, że wczoraj dron prawdopodobnie rosyjski został znaleziony w Bałtyku koło Jarosławca. Zmiana na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmit będzie pełnił obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli końca kadencji. Zastąpi Radosława Pisiewicza, który został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
14: Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
15: Zgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
14: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
16: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła.
14: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
12: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te pojawiają się od Dolnego Śląska przez centrum kraju aż po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: SK2 Sport.
12: Jakub Piotrowski wróci na boisko najwcześniej pod koniec listopada. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł zabieg ablacji serca. Tydzień temu w meczu z Lazio miał problemy z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Piotrowski opuści też najbliższe mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza za kontakty z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprosił rodzinę, klub oraz arbitrów. Przyznał, że popełnił błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Ile? 2 minuty 40 sekund po siódmej już.
17: A po co te sekundy?
18: Nie wiem.
17: Tak? A to dla tych, jak chce na autobus. Tak.
18: Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że żyjecie w naprawdę dziwnych czasach, albo że robicie głupie rzeczy w XXI wieku, to chcę przypomnieć, że były takie czasy, że przyklejaliśmy kropki na telewizor. Pamiętasz?
17: Nie.
18: Nie pamiętasz przygarni kropka?
17: Nie.
16: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek.
17: Nie. Boże, jaką kropkę na telewizor? Co ty przyklejałeś?
18: No, kropki się na telewizor przyklejało. Jak ta kropka się namagnesowała tą Dorotą Wellman, to można było wygrać samochód osobowy.
17: Naprawdę?
18: No. Nie.
17: No nie.
18: Nie pamiętasz tego?
17: Nie.
18: Nie, dajcie znać, kto pamięta.
17: Na Messengera albo na telefon.
18: Tak. No przygarnij kropka, no nie przygarniałeś kropka? Nie, nie. Głaskałeś go? Nie trzymałeś pod pierzynką? Nie dawałeś mu jeść?
17: Nie.

0: 9 minut po 7.
1: Szkoda, że dzisiaj nie obchodzimy dnia kakao.
0: Dlaczego?
1: Bo było zatkało kakao.
0: No za, mnie zatkało. Ale to ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ja po prostu miałem słabą antenę, jak byłem dzieckiem, w telewizorze i mi odbierała jedynka, dwójka i Polsat. I nic więcej.
1: A to to była
0: kampania reklamowa przecież TVN-u, się okazuje.
1: Okazuje się, że tylko nie ja miałem fioła na punkcie kropki.
0: Pamiętacie te akcje? Diana na przykład?
2: Ja przygarniałam kropkę i zawsze prosiłam rodziców, żeby go kupili. Oni nigdy nie chcieli.
0: Ale poczekaj, ten kropek był w Super Expressie, tak?
1: Tak. Był dodawany do Super Expressu, to nieprawdopodobne.
0: I trzeba było go co namagnesować, tak? Tak,
1: jak się zaczynał blok reklamowy, dziwnym trafem pojawiał się wtedy kropek na telewizorze i trzeba było swojego kropka do tego kropka na telewizorze przyczepić.
0: Ale czekaj, Asia jeszcze wysłała głosóweczkę, też chyba w sprawie kropka?
3: Hej, oczywiście, że pamiętam przygarnij kropka. Co prawda byłam taka mała, bo miałam może 5-6 lat. Ale do dzisiaj do syna mówię, no weź, przygarnij kropkę, jak chcę, żeby mnie przytulił. A on oczywiście w wieku 13 lat nie wie, co to jest, kto to jest i z czym się to je, więc muszę mu tłumaczyć. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy.
0: Spoko, Wajda w wieku prawie 40 lat nie wie, co to jest kropek.
4: Nie dlatego, że mi śnieżył TVN, mi nie odbierało to wszystko.
0: Jeszcze wyjdzie na to, że ty jesteś moim synem.
5: SK2.
0: No nie wiem, kto jest synem,
1: nie wiem, kto jest synem kogo.
0: 11 po 7, Patrycja Markowska, już teraz za chwilę PZ Jawer.

0: Obiecany PZ Jauer, dom nad wodą. 17 po 7 w Radiu SK2, teraz niesamowite odkrycie koło Wrocławia.
1: Wy jeszcze śpicie, archeolodzy już drążą i drążą i drążą i się dokopali.
0: Żurawina jest taka miejscowość.
1: Żurawiny, tak, koło Wrocławia.
0: Wiesz, co to jest kurhan?
1: To jest taki grobowiec.
0: No, prehistoryczny grób, dobrze, tak. W kształcie kopca. I właśnie tam archeolodzy koło Wrocławia odkryli taki kurhan. Ale słuchajcie, co w grobie znaleziono? Kompletny szkielet mężczyzny, naszyjnik z zębów, paciorki i kości... Z kości i bursztynu paciorki, krzemienne ostrze oraz kamienny topór bojowy.
1: Zobacz, kiedyś to były czasy. 5000 lat temu to były czasy, prawda? No, no... Kiedyś na polskiej ziemi ludziom się powodziło.
0: No, a nie to, co, nie to, co teraz. Kiedyś nie było tej hipoteki, nie było.
1: Nie, nie było leasingu.
0: Chwilówek i 30 rat 0% nie było.
1: Tak, wtedy to można było odłożyć kawałek krzemienia albo bursztyna na czarną godzinę.
0: Albo kamienny topór bojowy na czarną godzinę.
1: Tak jest. SK2.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, to muszą być dwie osoby, żeby ciągnęło ich do siebie. Życzymy szczęścia pani Julii Wieniawie, o której teraz czytamy i patrzymy na jej zdjęcia w kolorowej gazecie. Napisane tak, Julia Wieniawa w nawiasie lat 27, ale za kilka miesięcy Julka będzie miała 28 lat.
2: A jest to jest taki, ważna informacja?
1: Ważna, bo jest taki wielki nagłówek. Chcę mieć dziecko do 30.
2: U, to niewiele czasu zostało.
1: Nie, to...
2: Jakby odliczyć, znaczy doliczyć to, co trzeba zrobić, żeby to dziecko...
1: Zrobić,
2: to...
1: to wychodzi pierwiastek z 4, nie zdąży.
2: Z półtora roku, nie?
1: Nie zdąży. No. Nie. To ile to się trzeba prosić, w ogóle, a to głowa boli, a to... Tak. Nie.
2: Ale z jednej strony widzisz, jako... My rodzice wiemy, prawda, że się najpierw chce się mieć dziecko do 30,
1: a nie? Potem się nie chce.
2: A później się chce mieć dziecko już 30.
1: I żeby
2: żeby zarobiło, zarobiło. Tak, zarób na siebie, mój drogi. No.
1: Dobrze, powodzenia pani Julio.
3: SK2. SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia.

0: licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Z każdą chwilą coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia. Stoimy na Mokronowskiej, Karkonoskiej, Opolskiej, oczywiście też Śródmiejska Obwodnica. To m.in. Most Milenijny czy Klecińska do Fatu, Bałtycka też Rejmonta. Jadąc w kierunku centrum Pomorska, uważajcie na remont na Dibuła. Do 23-4 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Raczej przejrzyste niebo czeka nas nad całym Dolnym Śląskiem. To znaczy, że dużo słońca, a w słońcu temperatura odczuwalna o wiele wyższa.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Broń USA krąży nad naszymi głowami. Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone mają system uzbrojenia na orbicie okołoziemskiej. Szczegółów nie ujawniono, wiadomo jedynie, że ma służyć do obrony przed zagrożeniami w kosmosie. Apele i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku, w zachodniopomorskim, szkolną uroczystość poprowadził Alex, robot humanoidalny, który na co dzień pracuje w zespole szkół technicznych.
10: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
11: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że moglibyśmy coś takiego przeżyć.
9: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania. Polskie kluby zarobiły już ponad 12,5 miliona euro w europejskich pucharach. W tym sezonie w eliminacjach zagrało aż 5 naszych drużyn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok grają dalej. Oba kluby mogą jeszcze znacząco powiększyć swoje zarobki, maksymalnie nawet do ponad 28 milionów euro.

0: I co? No i mamy 22 minuty się zrobiły do godziny 8, moi drodzy. Jeżeli jeszcze jesteście nie po porannych porządkach, chociaż nie wiem, czy ktoś wam w nocy brudzi, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. U mnie wstaje rano, jest po prostu taki bałagan, że...
1: A, myślałem,
0: tak
1: że wstajesz rano i czysto, magicznym
0: nie,
1: ruchem
0: nie, nie, nie, nie,
1: ale poczekaj, bo
0: nie.
1: Trzeba cofnąć się jeżeli do
0: ktoś wam, tak, jeżeli jesteście przed porannymi porządkami, to zapraszam na dwa nasz kącik odkurzający. Cofamy się do roku 2004
1: znowu
0: dzisiaj.
1: Znowu 22 lata, bo już godzinę temu też 22 lata się cofaliśmy, nie?
0: Tak. Posłuchajcie teraz, co tam wtedy pisali. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta kochają ciszę. By im nikt nie przeszkadzał odpoczywać w pałacyku w Wiśle i nie zakłócał spokoju w rezydencji, buduje się nową asfaltową drogę w rezerwacie Wisła, pisał Super Express 15 września 2004 roku.
1: Do tego był taki nagłówek, zobacz tutaj. Rąbią rezerwat dla prezydenta.
0: No jak dla Kwaśniewskiego, to trzeba się było nieźle narąbać. Wszystko. 2.

0: No, lato się powoli będzie kończyło. Jeszcze ile? Z 10, niecałe 10 dni, ty.
1: To kiedy się kończy lato?
0: 23, 21, 2, jakoś tak?
1: No, to wszystko przed nami w takim razie.
0: No, i już będzie jesień. A tu proszę bardzo, zbliża się gwałtowny wzrost, znaczy on już jest odnotowany, wzrost podróbek w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście Ministerstwo Finansów podało ostatnio dane jakieś takie.
0: Tak, jest dużo naruszeń dotyczących handlu podróbkami. Wartość towarów podrobionych 663 miliony złotych. Mhm. A dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują na jeszcze szybszą dynamikę tego zjawiska. 13,5 miliona sztuk podrobionych różnych towarów.
1: Bo Polacy lubią tylko oryginalne marki. Ta. Kupują tylko oryginalne marki, prawda?
0: Tak.
1: Dolce i Gibbona na przykład.
0: Adidas.
1: Tak, Mike. No, widzisz, jakie oryginalne nazwy? SK2.
0: Albo takie buty, na przykład Pumba. Nie?
1: Tak.
0: Giorgio Ulani, to do ciebie bardziej Ulani by pasowało. Kup sobie koszulkę Giorgio Ulani.
1: Jak mi kupisz, to założę.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Dobrze. No. Dobrze. Wiem u kogo.

0: Za niedługo 10 lat ten utwór będzie miał, proszę bardzo. A tak niektórzy o nim zapomnieli, a my przypominamy, Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Pięknie. 5 minut zostało nam do 8. Zagramy w Państwa Miasta. O wartości 500 można wygrać. No i teraz powiedz ładnie numer.
1: Teraz to już nie chcę nic mówić. Dobra,
0: no to ja powiem.
1: 7268268826 albo Messenger. Dzisiaj zgłaszamy się pięknym słowem.
0: Pięknym, najpiękniejszym słowem, jakie znacie.
1: Schabowy.
0: Na przykład. O, pięknym słowem proszę się zgłosić i wejść do gry. Na Messengerze, jak się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Intermarché.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Do 23-4 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Dużo słońca na niebie przez cały dzień, za dużo dzisiaj w pogodzie się nie zmieni. Zmienia się za to dużo na ulicach Wrocławia, coraz więcej korków się pojawia w różnych miejscach. Stoi oczywiście Mokronoska, Karkonoska, Opolska czy Śródmiejska obwodnica Wrocławia, ale też już centrum, plac Jana Pawła II, plac Społeczny, ale także dojeżdżając do Wrocławia S5 od Trzebnicy, tutaj przez zwężenia postajemy zagraniczne.
12: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosjanie prawdopodobnie stracili nowy model drona. Tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dron znaleziono na plaży w Rosinowie koło Jarosławca, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
13: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
14: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
13: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
12: Mają ostrzegać przed zagrożeniem, ale mieszkańcy coraz częściej je ignorują. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, drugi o jego zakończeniu. Wiadomości przychodzą o różnych porach, także w nocy.
15: Niepotrzebne moim zdaniem.
16: I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
17: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
18: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
12: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. The Pitt po raz kolejny najlepszym serialem dramatycznym. Produkcja zdobyła statuetkę podczas tegorocznej gali Emmy. Najlepszym serialem komediowym została Wdowia Zatoka. Twórcy produkcji zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Tym samym ustanowili rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
12: To będzie najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To dwie niepokonane drużyny w grupie B. Polacy do tej pory nie stracili nawet seta. Początek meczu o 18:00. Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. W planie są dwa mecze. O 18:00 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem o 20:30 Korona Kielce podejmie lidera Górnika Zabrze.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Czytałeś w szkole pieśń o Rolandzie? Było coś takiego?
20: Nie.
0: Tak czy nie?
20: Nie.
0: Nie?
20: Znaczy pewnie czytałem, prawda?
0: Bo dzisiaj Roland ma imieniny, tak sobie spojrzałem. Jeszcze Nikodem, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart.
20: Ty wiesz, jak wzmóc mój apetyt.
21: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Masz chrapkę na Rolanda?
20: Mam chrapkę na Roladę.

0: 10 po 8 tu SK2, głośno ostatnio o dronach, też było na Litwie grubo, tak. Fałszywy alarm był dronowy na Litwie, międzynarodowe lotnisko w Wilnie wstrzymało pracę, bo radary wykryły niezidentyfikowany obiekt i poderwano myśliwce NATO.
1: A później się okazało, że to ten niezidentyfikowany obiekt to nie był żaden dron, tylko stado ptaków.
0: NATO poderwało więc myśliwiec za stadem ptaków. Tak. Taka operacja pewnie niemało kosztuje.
1: Tak, ale zanim się zorientowali, było już po ptakach.

0: śpiewam sobie.
1: A jak na przykład hydraulikowi plecy pękną, to da się skleić kropelką.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Także uważajcie na remonty.
5: Można na ślinę spróbować.
1: Tak, ale... nie idźmy w tę stronę. 19 minut po 8 gramy w Państwa miasta. Piotrek i Damian z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Panowie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak jest.
1: Dobra, ktoś słucha głośno radia, proszę ściszyć.
5: Albo ktoś jest na lotnisku międzynarodowym.
1: Nie wiadomo.
5: Nie wiadomo.
1: Radyjko, ściszamy, słuchamy się przez telefon, panowie,
5: tak,
1: dobra?
5: Głośno i wyraźnie odpowiadamy. Dobra.
1: Piotr zaczyna.
5: W prawo czy w lewo?
6: W prawo.
5: W prawo.
1: Ale zakręciłeś.
5: Przeobsknął mi się paluszek.
1: Zamaszyście. Litera T. Zatrzymało się szybciutko na literze T. T jak tata. 20 sekund, Piotrze, uwaga.
5: Państwo.
6: Tajwan.
5: Miasto.
6: Toruń.
5: Znana postać.
6: Tomasz Karolak.
5: Roślina.
6: Tulipan.
5: Kolor.
6: Turkusowy.
1: Tak, rzutem na taśmę. Ja zaliczam.
5: Tak, było 20 sekund jeszcze?
1: Było.
5: Zmieścił się?
1: Zaliczam.
5: Piotrek?
1: 5, dobra. No 5 okay, Piotrze, będzie dla ciebie. Damian, to ty tak głośno radia słuchasz, czy jesteś na jakimś lotnisku?
7: Może ściszę chwileczkę.
1: No oczywiście, no już mówiliśmy. Miałeś trochę czasu na to, żeby ściszyć.
7: Ja myślałem, że tam u poprzednika.
5: Myślał Indyk o niedzieli, a tu się okazało, że u Indyka głośno.
1: Dobra, Damian, w prawo, w lewo?
7: W prawo tak kręcimy, prawda?
5: Patrz, jak się kręci. Wiem, że ty umiesz kręcić.
1: Poczekamy. Masz, Piotrek, 5 punktów do przebicia. Zaraz zobaczymy, jaka będzie literka. Jak odpowiesz na 6 i wszystkie będą poprawne odpowiedzi, no to zgarniesz nagrodę główną. Litera D. Czwarta, powtarzam, litera alfabetu.
5: D.
1: Czyli litera D.
7: D, tak, Damian.
1: Tak, 20 sekund, uwaga, państwo.
7: Dania.
1: Miasto.
7: Dąbrowa Górnicza.
1: Tytuł filmu.
7: Dom.
1: Roślina.
7: Dynia.
1: Potrawa.
7: Dżem.
1: Zawód.
7: Drwal.
1: Samochód.
7: Dacia.
1: Już po czasie samochód, niestety.
7: Dacia.
1: Co robisz tak?
5: Bo to, co się stało teraz, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Dlaczego nieprawdopodobnego?
5: Ja już myślałem, że będzie remis.
1: A jest 1, 2, 3, 4, 5 i rzutem na taśmę 6. Damian, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: A proszę,
7: mogę kogoś pozdrowić?
1: Możesz.
7: A to pozdrawiam mojego syna Marcina ukochanego, moją żonę Izabelę i wszystkich znajomych tutaj w koło.
5: No, ale w koło jest wesoło, można powiedzieć u ciebie.
1: Piotruś, do ciebie nagrody pocieszenia. Chcesz kogoś pozdrowić?
6: Oczywiście, chciałem swojego konkurenta Damiana pozdrowić, was prowadzących i tą Polskę. I życzyć, żeby mieli polską złotą jesień.
1: Pięknie, piękna złota jesień, żeby nigdy kasztan ci na głowę nie spadł. Jutro też zagramy w Państwa Miasta, też po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
5: I żebyście nigdy żadnego prezentu pod liściem nie znaleźli.
1: Tak, i żeby nie wdepnąć w kasztana.
5: Po prezentu to tylko do nas.

0: Można powiedzieć w przypadku Michała Wiśniewskiego, że to obiecanki i cocanki. Że tak kocha, że dla ciebie zabije się. 25 minut po 8 mamy taką informację o Michale
1: Wiśniewskim. Słuchajcie, internet pisze o Wiśniewskim tak. Nikt o tym nie wie, ale jakiś czas temu Michał Wiśniewski zmienił wyznanie.
0: I to jest dobry trop. Są takie wyznania, że mógłby mieć je wszystkie. SK2.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: zabawki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
2: Korki oczywiście na ulicach Wrocławia są i to jest fakt, ale faktem jest też, że są tylko w standardowych miejscach i to jest dobra informacja, bo nie ma tych niespodziewanych, które nagle nam psują cały plan dojazdu do pracy. Dojeżdżamy jak zawsze oczywiście w korkach na ulicach Wrocławia. Z tej tylko jest piątka, jadąc do Wrocławia od Strzebnicy za węzłem Kliniczno to przez Wężenia. Jeśli chodzi o prognozy pogody, dzisiaj ciepło do 23-4 stopni we Wrocławiu, Strzebnicy czy Miliczu.
3: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjską energetykę. Wołodymyr Zełenski stawia jednak warunek. Rosja musi zrobić to samo. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który twierdzi, że oba kraje uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył, że rozmowy powinny objąć także inne ważne sektory. Pies Drops pomógł wykryć ponad 80 kg marihuany na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 miliony złotych. W Opolu pojawił się nowy mural. Tym razem znalazła się na nim królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Artystka była na odsłonięciu, śpiewała z publicznością i chętnie pozowała do zdjęć. To już siódmy muzyczny mural w Opolu.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam przygrywa. 38 minut po 8. Kolejny raz cofamy się w czasie. 14 lat temu to był rok 2012.
1: Naprawdę?
0: I wtedy też tego dnia, który dziś mamy, o czymś pisano. My to odświeżamy, dotarliśmy lat. Do takich informacji. Proszę
1: Euro
0: bardzo.
1: Wtedy było 2012.
0: Ale nie tylko. Prezes PSL Waldemar Pawlak został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w skrócie ZGOSP. Obradujący w Warszawie 13 Zjazd Krajowego Związku OSP wybrał go na tę funkcję po raz 5, pisał dziennik.pl 15 września 2012 roku.
1: I z perspektywy czasu przyznajcie, to jest bardzo dobra decyzja.
0: Zawsze byłaby to bardzo dobra decyzja.
1: Pan Pawlak to jest przecież były premier, poseł. No nikt tak jak polityk nie potrafi lać wody.

0: Piękny utwór, wracamy do niego bardzo często. Grupson i Na szczycie. Wesce 2, 10 minut zostało nam do 9. Co, świat cię nigdy nie przestanie zadziwiać, tak?
1: Absolutnie. Warszawa, tam jest taka dzielnica Ochota, posłuchajcie. Złodziej pod łóżkiem. Funkcjonariusze, którzy poszukiwali 27-latka podejrzanego o kradzież dziecięcych klocków o wartości 2000 zł. No. Dotarli do mieszkania na warszawskiej Ochocie. Drzwi otworzyła kobieta, która początkowo twierdziła, że nic nie wie o miejscu przebywania partnera. Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli mężczyznę pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem go znaleźli. Czyli pewnie się schował, bo się bał i tam w spokoju bawił się klockami. Eska.

0: 6 minut zostało do 9. Kasia Grodzka już się szykuje do tego, żeby wam ładnie wszystko zagrać. 10 utworów jeden po drugim i to bez reklam. A ja teraz ci powiem tak, tradycyjny, lekki, może być light, może być wegański, roślinny, może być smakowy, może być regionalny.
1: No właśnie, bo dzisiaj najpiękniejszy dzień w roku, powiem wam szczerze.
0: Dlaczego... Jesteśmy w kropce, nie wiemy, który wybrać.
1: A dlaczego najpiękniejszy dzień w roku? Bo tak, pytanie pierwsze.
0: No?
1: Kto jest najpiękniejszą pszczółką na świecie?
0: Maja.
1: No właśnie, jaki jest najpiękniejszy miesiąc w roku?
0: Też maj?
1: No pewnie.
0: No?
1: No, czyli dzisiaj dzień majonezu, najpyszniejszego dania na świecie.
0: Pyszne danie, no i teraz Polska podzielona jak zawsze, bo tutaj w kalendarzu mamy, że jest dzień majonezu kieleckiego. A czy winiary ma swoje
1: święta? Nie ma swojego święta. Nie ma swojego święta,
0: to,
1: więc...
0: To jest lekka dyskryminacja, nie?
1: Więc przynajmniej pod tym względem kielecki lepszy od winiarego.
0: Jest też dzień opakowań, to już winiary też może świętować na przykład, tak?
1: Bo... Były pan już ze swoimi opakowaniami? Przy butelkomacie dzisiaj?
0: Nie, ale dzisiaj też dzień olewania systemu, wiesz co z tym zrobię.
1: Właśnie.
0: I tego sobie i wam życzymy, słyszymy się jutro. Dobranoc.
1: Jak zobaczycie czarny dym nad Warszawą, to znaczy, że Wajda

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
11: Cały czas spory ruch na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska, Opolska, też uwaga na Klecińską, ale w kierunku Gondowianki, czyli w przeciwnym niż zazwyczaj korek stoi to przez roboty drogowe. Korkuje też się trochę S5 jadąca od Strzebnicy do Wrocławia za węzłem Kryniczno, to przez zwężenia i roboty drogowe. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 23, może 4 stopniach maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu w cieniu, a słońca dzisiaj nie zabraknie.
12: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Przejazd przez tory na czerwonym świetle może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów zajmie się dziś rząd. To reakcja na serię wypadków na przejazdach kolejowych, w tym tragicznego zdarzenia w Sokolnikach Starych w ubiegłą środę. Więcej o tym Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
13: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
12: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się po zderzeniu. Dron zestrzelony nad Litwą. Myśliwce NATO zareagowały na bezzałogowca, który przez około pół godziny był w litewskiej przestrzeni powietrznej. Dron przyleciał prawdopodobnie z Białorusi i mógł zawierać ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy pomoże m.in. Polska. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw grupy B.
0: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
14: Bo mają trenera Lozano, co on nas zna bardzo dobrze i wie jak.
15: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
16: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
17: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
12: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Rożycki, a mecz rozpocznie się o godzinie 18.
18: SK2 News, Trzebnica.
19: Krzysiek Staczkiewicz uciekał przed policją, bo nie miał uprawnień i jechał motocyklem niedopuszczonym do ruchu. To w Walimiu koło Wałbrzycha. Jednoślad nie miał tablic, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. 18-latek usłyszał zarzuty i grozi mu do 5 lat za kratami. Tunele na S3 znowu zamknięte. Do 15 obowiązują objazdy. To w związku z obowiązkowym przeglądem. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. Planujecie grzybobranie? Militka Policja przypomina 10 zasad bezpiecznego wyjścia na grzyby. Znajdziecie je na stronie Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.
20: 9:02. Dziś w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale ja wiem, że wszyscy i tak czekają, żeby postawić kropkę na koniec tego tygodnia, czyli na piątek. Więc nie tracę czasu i gram wam 100% polskich hitów Margaret, Monika Brodka i nowość od Mroza i Kacperczyków. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Dobra pamięć. W tych czasach to naprawdę prawdziwa cnota. Monika Brodka, znam cię na pamięć w Radiu SK2. Rzecz warta zapamiętania to to, że choćbyśmy się wzbraniali przed sztuczną inteligencją, to jednak warto coś tam o niej wiedzieć i jakoś się w jej ramach poruszać. Bo według badań przeprowadzonych przez Antal, najszybsze podwyżki w firmach zgarniają właśnie eksperci od AI. Wszystko to oczywiście przez rosnący popyt na takie technologie, no, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Na rynku pracy nadal wygrywa ten, kto zna kod. Albo ten do prompta, albo ten na kajzerkę.

0: No urlop wykorzystać trzeba, bo do nieba to nie zabierzemy ze sobą. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, to prawie do nieba w Radiu SK. Dwa, no, przypominają eksperci różni, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 czerwca. A jak my sobie tego nie ułożymy, to nasz szef zrobi to za nas, nawet jak tego nie chcemy, bo takie jest prawo. To trochę, nie wiem czy pamiętacie, jak dawno temu rodzice kazali nam robić coś, czego nie za bardzo chcieliśmy robić, czy nie mieliśmy na to ochoty. Jak bardzo marudziliśmy, to wtedy padał tekst. Lepiej to zrób, bo inaczej ja zrobię to za ciebie, a tego byś nie chciała.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: I po reklamie.

0: Niby cuda. Nie zdarzają się zbyt często, ale jutro będziemy mieli taki mały, maleńki cud pogodowy, albo jak kto woli, można by to określić jako ostatnie podryk lata w kraju. Zrobi się nieco cieplej, około 24 stopni w centrum, a na południu nawet 26 stopni. A za nami cud muzyczny od pana Igo w Radiu SK2. Zbliża się 10, za chwilę newsy.
1: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
12: Po korkach na ulicach Wrocławia już praktycznie nie ma śladu, dość płynnie ruch się odbywa. Są tylko miejsca, gdzie są jakieś stłuczki, to m.in. ulica Ruska, to też Żmigrodzka i też jadąc z Trzebnicy do Wrocławia za węzłem Kryniczno, roboty drogowe i trochę się przytyka piątka. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 23-4 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach. We Wrocławiu będzie naprawdę ciepło, tym bardziej, że słońca nie zabraknie, a w słońcu temperatura odczuwalna zdecydowanie wyższa.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
14: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
15: Będą realizowane czynności inwigilacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
14: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
13: Interwencja policjantów w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała problemy z oddychaniem. Jej mama zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili dziecku pomocy.
16: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać.
13: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.
17: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
13: Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
18: Esko.
0: Polska 2 News. Trzebnica.
12: Krzysiek Staszkiewicz. Sezon rusza dopiero za tydzień, ale już w tym nie zabraknie sportowych emocji. W sobotę zawodniczki Ślęzy Wrocław powalczą o Super Puchar Polski w koszykówce kobiet. O 18:00 w KGHM Ślęza Arenie żółto-czerwone zmierzą się z AZS-em UMCS-em Lublin. Start tego spotkania o 18:00, a Basketliga Kobiet wystartuje tydzień później. Pierwsze spotkanie Ślęza rozegra na wyjeździe z Wisłą Kraków. Jak burza idzie za to LKS Barycz-Sułów. Po 8 meczach są liderem piłkarskiej Ligi Trzeciej. W sobotę wygrali u siebie 2-1 z Górnikiem Polkowice.
2: 10:00 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie wyskoczymy też w muzyczną podróż wehikułem czasu, a na początek tej godziny energetyczni panowie Grzegorz Chyży i zespół TAP, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

odkładajmy dietę na później, bo zostanie nas w taki zimny maj. Zespół Manon w Radiu SK2, u nas 100% polskich hitów. Za to reżyser Patryk Wega nie czeka do maja i już jest na, no dobra, nazwę to dietą, choć bardzo, bardzo proszę was, żebyście nie brali z niego przykładu. W jednym z wywiadów opowiedział, że codziennie walczy z głodem, właśnie to jest ta dieta, a jego menu składa się z napojów bezalkoholowych, typu zero, ciastek bez cukru, kurczaka z ryżem i jajek. I w ogóle tuż przed snem to jeszcze dorzuca kolejną porcję bezalkoholowego napitku. No nie brzmi to dobrze, słuchajcie, no przynajmniej dla mnie, bo skoro mamy i napoje zero, i słodycze zero, to w sumie to jest taka dieta zero, czyli dieta bez diety, no.

Gdy w sierpniu 1980 roku Izabela Trojanowska wyszła na scenę festiwalu w Sopocie z utworem, który zaraz usłyszymy, wywołała mały szok obyczajowy. Zamiast tradycyjnej cykinowej kreacji zaprezentowała się w kolorowym, krzykliwym wręcz niebieskim garniturze. Ostatecznie zajęła wtedy drugie miejsce, ale piosenka Tyle samo praw, tyle kłamstw zyskała status kultowego hymnu pokolenia lat 80. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi nowy etap w karierze Sanach. To nowość. Cichosza w Radiu SK 2. Warto zerknąć też na teledysk do tejże piosenki. Nie dlatego, że zagrał w nim Maciej Musiał, tylko dlatego, że Zuzia jest jego współreżyserką. Proszę bardzo. Twórcza studnia bez dna, można absolutnie czerpać. A i na ten kawałek też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to na sk2.pl.
1: SK 2. SK 2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: I po reklamie.

0: Retrogradacja Wenus? Chyba jakoś tak to się nazywało. To taki uniwersalny argument, jak coś nam nie wychodzi, albo mamy po prostu gorszy czas, gorszy dzień. Za to zespół Sixteen dba o to, żeby ten czas przed godziną 11 upłynął nam jak najbardziej miło. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskich hitów, przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj ciepło do 23-4 stopni na termometrach we Wrocławiu i Miliczu zresztą i Trzebnicy też będzie dopiero, bo powoli to temperatura rośnie. Jutro także ciepły dzień zapowiadają nam ludzie od pogody do 26, ale nie tak słoneczny jak dzisiaj. Dzisiaj słońce praktycznie za chmury nie zajdzie, jutro ich będzie zdecydowanie więcej i niektóre prognozy mówią o tym, że wieczorem mogą czekać nas opady, więc parasol jutro wychodząc do pracy na popołudnie lepiej zabrać.
21: Jest 11. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładnego miejsca ataku nie podano. Ukraińskie media informują, że doszło do niego w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem alarm dronowy ogłoszono też na Wołyniu. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
22: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
21: A Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
22: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
21: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnej sytuacji.
0: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
6: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
19: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
21: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Rożycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października. W Bełchatowie już się zakończyła.
23: SK2 News, Trzebnica.
20: Krzysiek Staszkiewicz. Bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami od zakażeń przenoszonych drogą płciową. To nowy program profilaktyki skierowany do wrocławskich studentów. To w związku z obserwowanym wzrostem liczby zakażeń m.in. HIV, kiłą, rzeżączką, chlamydią czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Szczegóły programu w dobrostan wrocławskich studentów znajdziemy na stronie miasta. Amilicka Policja przypomina zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na stronie Komendy Powiatowej znajdziecie informacje, jak należy postępować.
24: 2:00 PO 11:00, tu Radio SK2, u nas 100% polskich hitów. To się nie zmienia. Zespół Warius Manx, Krzysiek Zalewski, ich usłyszycie już za chwilę. A na początek oddychamy prawdziwym powietrzem z zespołem Loka. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich

Oby mieli rację Mrozu oraz Soundem Grace. Nic do stracenia w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, no bo szkoda by było stracić taką przewagę, jaką mamy na siatkarskim Euro. Dziś nasi siatkarze zagrają z Ukrainą. Tutaj walczymy o pierwsze miejsce w naszej grupie. No a przeciwnicy też, tak jak my, wygrali wszystkie mecze. Start tego spotkania o godzinie 18. Emocji sporo, więc jeśli jeszcze nie przestawiliście się z kibicowania piłkarzom na kibicowanie siatkarzom, to nie jest na to za późno. Zespół Kombi za to teraz o tym, o czym można się spóźnić. Z tym można się spóźnić, choć nie polecam. Kochać cię za późno już teraz w Radiu SK2.

0: w sumie do Wszystkich Świętych w listopadzie już wcale nie tak daleko. Przypomina nam o tym budka suflera. To bal Wszystkich Świętych w Radiu SK2. A skoro już tak sobie planujemy tę jesień, to szefowie kuchni przypominają o daniu, które idealnie sprawdzi się właśnie na ten czas. No, przypominają nam o batatach. Słodkie ziemniaki mają w sobie więcej potasu niż banany na przykład, więc dobrze działają na serce też. A co jeszcze dobrze działa na serce? A polskie hity o miłości. Sorry Boys, Sylwia Grzeszczak. Te miłosne hity usłyszycie jeszcze przed południem w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. No to też polski hit, który może przyspieszyć bicie naszego serca. Po Mango czekamy na kolejne nowości od Sylwii, tak żeby uzbierały się z nich nowy, zgrabny album. Czekamy bardzo. Zbliża się 12. Przed nami newsy Radia SK 2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
14: Do 23 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy czy Mieliczu. Bardzo powoli ta temperatura rośnie, bo około 13 w tej chwili widzimy. Nad ranem jutro do 11 temperatura spadnie, no i jutro też ciepły dzień. 26 mają pokazać słupki rtęci w stolicy Dolnego Śląska, ale także w okolicy. I jutro popołudnie także szykuje nam się słoneczne, miłe, przyjemne, a wieczór już pochmurny i z opadami deszczu.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską, a na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
16: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
15: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. A po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
17: Jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
15: A przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów.
15: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, a podejrzanym grozi 10 lat więzienia.
18: SK2 News, Trzebnica.
14: Krzysiek Staszkiewicz. Kłótnia przerodziła się w krwawą tragedię. Dramatyczne sceny w Legnicy. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, pozbawiając go życia. W rękach policji znalazł się zarówno napastnik, jak i towarzysząca mu 45-latka. Decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani. Więcej piszemy na sk.pl. Prawie 7 milionów złotych dofinansowania dostał powiat milicki. To na termomodernizację dwóch budynków. Pieniądze trafią do pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz powiatowego urzędu pracy.
19: Dzień dobry w samo południe. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
19: Jest wtorek, mamy poniedziałek za sobą, do weekendu. Nie psujemy sobie humoru w ogóle teraz liczeniem, ale ładnie tutaj pachnie w studiu, prawda? Tak międzynarodowo. Kaśka spaghetti jadła, słuchajcie. Obiad o tej porze, czyli o 12, może być międzynarodowy, ale muzyka w SC2 tylko nasza, Polska.
18: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
19: Bez zagranicznych wycieczek, bez paszportu, bez odprawy zostajemy w kraju. Polskie głosy, teksty i same hity. Kowalski, witajcie w SC2. Sanach na dzień dobry.

0: Mysłowic, S2 i scenariusz dla moich sąsiadów. No, chcielibyście mieć sąsiada Kamila Masela? Cały czas by was wkręcał, tak jak teraz w S2.
1: Nosel wkręca. Tak?
2: Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
1: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
1: To nasz weselny pokój.
2: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
1: No to nic nie działo.
2: Z wanny nie korzystam. Było?
1: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
2: Co robiliście?
1: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
2: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
1: Nie wiedziałam, że coś takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
2: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe te chodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
1: No, wie pani co, nie wiem.
2: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
1: No, muszę pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
2: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
1: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
2: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową.
1: Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
2: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
2: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
3: Może pani mam dać 5 minut?
2: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
2: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
4: Julcia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Jezus Maria.
4: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu? Nosel wkręca.

0: I taki hymny pokoleniowy, hipisowski klimat, no bo to 68 rok, czyli dzieci kwiatów rządziły, no i choć nasze czerwone gitary grały taki rodzimy big beat, to jednak ten kawałek idealnie wpisał się w ówczesną modę i taki młodzieżowy bunt, no stał się symbolem tamtej ery w Polsce. Dzieci kwiatów, no to...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kwiaty muszą być we włosach. Koledzy i koleżanki z radia tutaj mówią, że to jest moja ulubiona piosenka z tego względu, że jestem ogolony na zero.

0: szczęście. Nowość w ST2 od Marisy, normalnie odlotowy numer.
1: Trzeba przyznać, to jeszcze taki niezwykły gest stewardesy. Znalazłem tutaj nagłówek w internecie o kobiecie, która została okrzyknięta bohaterką. Stewardesa dokładnie. Jest zdjęcie, jak podczas lotu w USA&A stewardesa zauważyła, że jedna z mam zaczyna przysypiać, po prostu ucinać komara i miała na rękach niemowlę. I to niemowlę, jak mama zaczęła zasypiać, zaczęło się wsuwać z kolan. Dlatego, by mama mogła odpocząć, to stewardesa szybko podbiegła, wzięła to dziecko na swoje ręce i je też ululała. Wiecie co, powiem wam, że stewardesy w tych sprawach związanych z maluchami, one są najbardziej doświadczone, bo w końcu pasażerom wszystko muszą tłumaczyć i to za każdym razem, jak dzieciom.
2: SK2. Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie,
8: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.

0: W ST2 kochamy hity, ale tylko polskie. To ma nam. Kocham cię, kochanie moje, już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi troszeczkę sobie poćwiczymy, będzie WF. I jak to mój syn powiedział, WF jest fajny, bo można wyjść na dwór. Na podwórko, prawda? No.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Wrocław, Trzebnica oraz Milicz w tym momencie bardzo pogodne. Termometry pokazują teraz 22 kreski. Maksymalnie spodziewamy się 23. Do tego cały czas świeci słońce i nie zapowiada się, by miało się to zmienić. Wtorek, 15 września, pozostaje zatem przyjemnym dniem w stolicy Dolnego Śląska oraz w miejscowościach na północy regionu. Korzystajmy z tej pięknej aury zarówno dziś, jak i jutro, kiedy to też będziemy mogli się spodziewać słońca. Temperatura wzrośnie do 26 stopni.
0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld.
15: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
0: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
16: Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym, potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
17: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
18: Tak, no jasne.
17: Co najbardziej liczycie?
18: Wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać.
17: A dlaczego warto uprawiać sport?
18: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
19: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszedł i się nie skompromituje.
0: A na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
1: SK 2 News. Trzebnica.
14: Tu Kacper Michalak. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 35. Rano między Siedlakowicami a Mirosławicami doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Kierowca osobówki został przetransportowany do szpitala. Jeszcze dwa dni potrwa głosowanie w ramach obornickiego budżetu obywatelskiego 2027. Każdy mieszkaniec gminy Oborniki Śląskie powyżej 13 roku życia może zagłosować na jeden z 9 projektów do 100 tysięcy złotych w formie elektronicznej lub papierowej w urzędzie. Szczegóły na stronie gminy.
11: 15 września, można sobie odchrząknąć, bo już prawie połowa miesiąca za nami. I mamy tutaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Tutaj w newsroomie akurat Kuba bardzo dużo kropek stawia. Prawda?
0: Zgadza się, potwierdzam.
11: No, można teraz też łączyć kropki, tak, postawić kropkę nad
0: i. A łączenie kropek bardzo ważne.
11: Można też coś wykropkować, albo też znaleźć się w kropce, a na szczęście wy trafiliście w punkt. W SC2 tylko polskie hity i kropka.
13: No to gramy.

0: Lady Punk Westy 2:20 minut po 13:00 i stacja Warszawa, już nie Albania. Polacy mają nowego faworyta na zagraniczne wypady, czytam, i to jest Czarnogóra. Ale jakby się i to miejsce znudziło, zawsze są inne góry. Jelenia Góra, Zielona Góra, Góra Kalwaria, o, Jastrzębia Góra.
1: SK2.
0: I to są najlepsze góry polskie, a w nich, nie wszędzie, ale jesienią przeważnie...

I te dziewczyny dzisiaj musimy wypić. Nawet na końcu świata dobrze wiem, gdzie jest mój dom. Biało-czerwona flaga, słychać, że jest.

0: I to jest Hitchior. Elektryczne gitary Killer w SC2. Ja tutaj jeszcze patrzę, jakie są pomysły i na przykład urlop menstruacyjny w Polsce. Kobiety mówią tak. Dodatkowy dzień wolnego dla naszych kochanych pań funkcjonuje już między innymi z tego powodu, czy to w Japonii, czy to w Hiszpanii, tutaj czytam w sieci. I to jest bardzo dobry pomysł. Kobietom w te trudniejsze dni również należy się odpoczynek. Ten wyjątkowy odpoczynek od pracy. A panowie, my również na tym skorzystamy. Taki jeden dzień wolnego może uratować nie jeden związek.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: W tym kawałku Dawida Podsiadły różne są interpretacje tego pogłosu, tego echa w tle, które teraz słyszymy. Moje ulubione to policja, a policja coraz częściej będzie zaglądać do lasów, ale czego tam mają szukać funkcjonariusze czy grzybów? O tym w newsach Eski 2 o 14 Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Davis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Cierpliwości w ten słoneczny wtorek na wrocławskich ulicach. Ruch się już nieco zwiększył w centrum oraz na południu stolicy Dolnego Śląska. Zwalniacie też kierowcy na A4 za Krajkowem oraz na wysokości Brzezimierza, jeśli jedziecie w kierunku Katowic. Pogoda w naszym regionie jest bardzo przyjemna, świeci słońce, a termometry pokazują już maksymalne na dziś 23 stopnie, nieco więcej możliwe jutro. We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu spodziewamy się 26 stopni, do tego wciąż będzie dużo momentów ze słońcem, ale będzie mogło też wieczorem popadać.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
2: Obserwował ten ruch pociągu. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy.
0: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
2: Jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności.
0: A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści organizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu. Decyzja zapadła po dzisiejszym głosowaniu Europarlamentu w Strasburgu. Pozwala krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Przede wszystkim biorą pod lupę nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Więcej Dawid Olszewski.
22: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
23: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
22: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
24: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą. To hałas i płoszą zwierzęta.
22: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
0: Za łamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
25: SK2 News. Trzebnica.
21: Tu Kacper Michalak. Nowe światło, dźwięk i wyższy standard bezpieczeństwa. To charakteryzuje Spartana Hale Orbita Wrocław po modernizacji. W obiekcie przy ulicy Wejherowskiej pojawiło się nowe oświetlenie oraz nagłośnienie dużej i małej hali. Zmodernizowano również system sygnalizacji pożarowej, a parkiet poddano renowacji. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych. Zbiórka elektrośmieci w gminie Milicz. Zużyty sprzęt RTV i AGD można oddać w tym tygodniu u sołtysów. W samym Miliczu zbiórka w tę sobotę między 10 a 13 na placu przy ulicy Sułowskiej. Szczegóły na stronie gminy.
26: Dzisiaj mamy wtorek, a w kalendarzu już taki dzień jak dzień olewania systemu jest. Ale jeszcze przed nami cztery, no dobrze, niech będzie 3,5.
0: A to jutro ma badać dopiero podobno, tak mocniej.
26: No ale systemy są różne i nie myślę tutaj o olewaniu. Przecież jest system alarmowy, prawda?
0: No jest.
26: System kolejkowy tak samo. System na przykład ogrzewania albo ten cały system, który tutaj mam przed sobą w Radiu SK2, tą konsola na czele i tylko po to jest ten system, żeby dla was grać.
27: No to gramy.
25: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
26: I mam takie hity, przy których możecie sobie odpuścić, możecie żyć po swojemu. Rotary, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Dede Negra na dzień dobry. Plan na dziś, nie mamy planu. I to niech będzie nasz plan. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To ja wam mówię, że gramy tylko 100% polskiej muzyki w SC2. Przeglądam jeszcze, patrzę na tą dzisiejszą gazetę i widzę, że paparazzi złapali pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bawił się na weselu ostatnio. I to przypadkiem się bawił, bo pan Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami, a przy okazji dostał zaproszenie na wesele. I poszedł. Poszedł tak spontanicznie, bez żadnego przygotowania, ze spotkania z wyborcami prosto poszedł na salę weselną. Ja wiem, że politykowi to może nie wypada, ale tutaj można było wziąć kopertę.
1: SK2.
0: A polityk na weselu to jest oszczędny, on bardzo mało je, w końcu cały czas jest na diecie poselskiej. Rusza.

0: chcesz.
1: Janek Borysewicz, Paweł Kukiz, Wesce 2, tylko polskie hity. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do Wehikułu Czasu.
2: SK2, Wehikuł Czasu.
1: Taki wyjątkowy dzisiaj, bo w Wehikule Czasu jest z nami moja maleńka, mała wersja. Czyli jak masz na imię, przedstaw się, rycerzu?
3: Kacper.
1: Dobrze, ile masz lat?
3: 8.
1: A to dużo czy mało?
3: Dajmy na średnio.
1: Średnio, dobrze. Czyli po prostu to jest ten wiek, że ty znasz hasło do telefonu, ale nie pamiętasz, gdzie skarpetkę

0: Mówisz 8 lat, a ta piosenka, czyli Małgosia, ma 54 lata. No to teraz uwaga, teścik z matematyki. 54 minus twoje 8. To jest ile?
1: 46.
0: Bardzo dobrze. I to jest ta różnica wieku, mój kochany, między tobą a panią Marylą teraz w wehikule czasu.

0: A w tle skedwaj najlepsze polskie hity nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Ach, jesienna plaga zaraz się zacznie, kochani, tutaj czytam w internecie. Wchodzą do mieszkań całymi rojami i gryzą, a chodzi o biedronki azjatyckie, bo skubane, no naprawdę potrafią nieźle i to chapsnąć. A czym się różnią od tej naszej kochanej biedronki, tej polskiej, ta azjatycka biedronka? Uwaga, polskie mają maksymalnie 7 kropek, azjatyckie nawet 23. Polskie są czerwoniutkie, a azjatyckie żółtki.
1: SK2.
0: Takie mają też skośne oczka takie tam.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: SC2 najlepsze polskie sztosy ma nami po prostu bądź. Jest tutaj Antonina van Dessel. Cześć moja droga.
1: No dzień dobry.
0: Dzisiaj w kalendarzu 15 września imieniny Nikodema, Rolanda i Albina, ale też są bardzo ciekawe święta. Jest między innymi dzień prostaty.
1: To jest taki... No, rozwinę.
0: Rozwinę to. To jest dzień, w którym o wszystko prosi się tatę. Na przykład, wiesz, jak jesteśmy w sklepie, prawda? Z dzieckiem. No to...
1: Już mi się to podoba.
0: O co można, Kacper, poprosić mamę w sklepie?
2: Mamo, poproszę chipsy.
1: A idź, proś tatę.
3: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
18: Jadąc od Wrocławia do węzła Kryniczno na S5 przyjdzie Wam nieco zwolnić teraz. Podobnie na Klecińskiej do skrzyżowania ze Szwajcarską, jadąc od Fatu we Wrocławiu, przytyka się także Aleja Wiśniowa w obu kierunkach oraz Aleja Armii Krajowej, Pułaskiego czy Oławska i Traugutta. Powodzenia zatem w popołudniowych korkach kierowcy. Dziś we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu słoneczna pogoda, temperatura wynosi 23 stopnie, więcej spodziewamy się jutro około 26. Możliwe będą także opady.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliw niżej.
19: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
0: A to druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro. Głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna podróżował sam. Spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Zielski. Kielcach ratownik TOPR.
17: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię.
0: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Skończyła drążenie tunelu podwodnego w Stanach Zjednoczonych. Teraz pracować będzie w Łodzi przy tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza TBM dotarła już do Łodzi, trwa jej składanie.
20: Jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia. Zapewnia stałe podparcie gruntu.
0: Wyjaśnia Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią ma ruszyć wiosną i potrwać półtora roku. Jednak na czas prac pod ścisłą miejską zabudową mieszkańcy muszą liczyć się z czasową przeprowadzką.
21: SK2 News, Trzebnica.
18: Tu Kacper Michalak. Zderzenie autobusu szkolnego z osobówką w powiecie trzebnickim. Wczoraj rano na trasie między Żmigrodem a Barkowem 61-letni wrocławianin kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa 57-letniemu kierowcy osobówki. Autobusem podróżowało 43 dzieci. Im, ich opiekunowi oraz kierującym nic się nie stało. Politechnika Wrocławska podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 150 milionów złotych. Kwota ma wesprzeć budowę sieci centrów badawczych Wrocław Tech Innovation Park.
1: No i ty o korkach bardzo dużo mówisz, a jest dopiero 15. To co to będzie po 16? Powiedz mi, co to będzie? Jak żyć?
0: Armagedon drogowy.
1: I piękne podsumowanie. Ale słuchajcie, Armagedon czy nie, my jesteśmy z wami. Radio SK2, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra w 100% po polsku. Wiedziałeś?
0: No oczywiście.
1: No i bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, dzień dobry. To popołudnie spędzamy razem.
21: 100% polskich hitów.
1: I na początek Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

Margaret i prima balerina, i żeby mieć taką figurę jak ta prima balerina, no to bardzo dobra chyba byłaby dieta grzybowa, dlatego że grzyby mają bardzo mało kalorii, a sezon na grzyby ruszył. Więc Polacy ruszają do lasów z koszykami i z nadzieją, że wrócą z czymś więcej niż z kleszczem. Tylko uwaga, eksperci przypominają, żeby bardzo uważać, dlatego że niektóre grzyby są do siebie tak podobne, że różnica między pysznym obiadem a wizytą na SOR-ze może być naprawdę, ale to naprawdę niewielka. I tutaj moja rada, że jeżeli patrzycie na grzyba i myślicie, no chyba jest jadalny, to nie jest moment na kulinarną odwagę. Nie musicie tutaj być odważni. No bo grzybobranie to jest jedyny sport, w którym naprawdę warto wrócić do domu czasem z pustym koszykiem, ale za to pełnym żołądkiem. SK2. A teraz o księżniczce Sylwia Grzeszczak, ale chyba nie na ziarnku grochu.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Dożywocie zamiast 25 lat więzienia za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. 37-letni Błażej K. usłyszał dziś w poznańskim sądzie prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę z grudnia 2022 roku, gdzie podłożył ładunek pod domem byłej partnerki. Ucierpiała kobieta i dwoje jej dzieci. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień z utrudnieniami na sycylijskim porcie lotniczym. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna i trwającej emisji pyłu wulkanicznego. A przypomnę, na Sycylii to już drugi tego lata paraliż, który dotyka tysięcy pasażerów. Aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego wstrzymania lotów jeszcze w pierwszej połowie sierpnia. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygieł, adrenalina na kilka chwil przed godziną 16, więc zaraz koniec pracy, więc spokojnie. No a prawdziwa adrenalina, słuchajcie, Ola Nowak, czyli znana polska influencerka, podliczyła, ile kosztowało ją 7 dni na festiwalu Burning Man. I słuchajcie, z mężem wydali prawie 100 koła. 100 tysięcy za tydzień zabawy na pustyni. Ja za takie pieniądze oczekiwałabym przynajmniej, że pustynia będzie miała room service, klimatyzację, no i osobistego wielbłąda na przykład. No a tam trzeba jeszcze samemu ogarniać jedzenie, wodę, namiot i całą resztę, no i te stylówki, no bo przecież one są tam też bardzo ważne. Czyli płacisz 100 tysięcy, jedziesz na pustynię, żeby przez tydzień żyć bez wygód. No ale za to jakie zdjęcia są na Instagramie, co? Ciekawa jestem, czy poszlibyście w to. Ja jak sobie pomyślę, to co ja bym zrobiła, jakbym miała 100 tysięcy? Zrobiłabym Burning Man na balkonie u siebie. SK2.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, a na zegarach za moment godzina 16 i po 16 na start Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą ty. I słyszałam, że to jest taki numer, przy którym korki jakoś tak szybciej mijają. I koleżanka mówiła mi też, że w SC2 lecą takie przeboje, że korki nikomu nie będą straszne. Także no co, no słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: I po reklamie.
13: Cierpliwości teraz wrocławscy kierowcy. Główne ulice stolicy Dolnego Śląska są zakorkowane i dojazd z punktu A do punktu B pewnie zajmie wam trochę więcej o tej porze. Przede wszystkim na przedmieściach i fragmentach śródmiejskiej obwodnicy. Przytyka się także A4 do Katowic w okolicach Brzezimierza pod Oławą, a także Krajowa 8 pod Kobierzycami. Teraz w pogodzie 23 stopnie i piękna letnio-jesienna aura we Wrocławiu, Trzebnicy oraz Miliczu. Jutro cieplej, a środowy wieczór może być deszczowy.
14: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
15: Sąd apelacyjny podziela poglądy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
14: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską, a w środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. Odbudowano już drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście. Na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
16: Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości.
14: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Jak dodaje, trwają prace projektowe nad nową zaporą. Mają się zakończyć w przyszłym roku. Sama budowa potem potrwa kilka lat.
12: SK2 News.
0: Trzebnica.
13: Tu Kacper Michalak. Trwa głosowanie w ramach obornickiego budżetu obywatelskiego. Poprzednie zostało anulowane z powodu awarii systemu. Szczegóły na stronie gminy Oborniki Śląskie. Kosze, koszyki i wiadra znów jadą do lasu. Dolnoślązacy ruszyli na grzyby, a policja przypomina, że koszyk to nie wszystko, co warto ze sobą zabrać.
2: Zabierzmy naładowany telefon z włączoną lokalizacją. Nie oddalajmy się zbytnio od osób, z którymi idziemy. Warto też zapamiętać punkty orientacyjne.
13: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. 10 zasad bezpiecznego grzybobrania znajdziemy też na stronie Komendy Policji w Miliczu.
12: Pytań trudnych ciąg dalszy. Jesteś team
14: tylko,
12: pieski.
14: Tylko takie.
12: No ze mną zawsze.
14: A to jest łatwe pytanie, już wiem co będzie.
12: Lubisz pieski czy kotki?
14: Kotki, oczywiście.
12: A, no bo w tej godzinie będzie o jamniczkach. To dla
14: a
12: wszystkich...
14: jamniki też bardzo.
12: No i bardzo dobrze, więc o słodkich małych jamniczkach w tej godzinie bądźcie koniecznie ze mną, a oprócz tego oczywiście dawka najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, no to co, w korkach będzie lekko z tymi jamniczkami.
0: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
12: Ale zanim te jamniczki, to w klubowych rytmach już teraz. Górą ty.

0: A już teraz Jarząbek, który powie nam prawdę i coś dla grzybiarzy, więc nadstawiajcie uszu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Jesień niebawem się zacznie, a w lasach zacznie się polowanie na najlepsze okazy. Grzybiarze z koszami ruszają po leśne przysmaki, ale uwaga, inspektorzy sanitarni ostrzegają, że nie wszystkie grzyby sprzedawane na targach czy przy drogach są bezpieczne. Grzyby kupione w przypadkowych miejscach na poboczach dróg czy przy parkingach często nie przechodzą żadnej kontroli. Zdarza się, że sprzedawcy pozbywają się przestarzałych, robaczywych grzybów, które w najlepszym przypadku wywołują zatrucie pokarmowe. Dlatego najlepiej wybierać sprawdzone miejsca, takie, gdzie grzyby mają atest klasyfikatora i pewne pochodzenie. Pamiętajcie, grzyby, które nie wyglądają świeżo, pachną dziwnie albo mają przebarwienia, albo to grzyby, których lepiej nie kupować, nawet jeśli cena kusi. Zawsze warto sprawdzać, czy sprzedawca ma odpowiednie dokumenty i nie wpadnie nam w ręce coś, co z grzybem ma tyle wspólnego, co nic. A na koniec, jeżeli znajdziecie robaczywe grzyby, to lepiej nie wyrzucajcie ich od razu i jeszcze mają szansę na drugą młodość, na przykład w kompostowniku.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieszkowicz. PSC2 już teraz.
1: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Są nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w Zachodniopomorskiem, a przekazał je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę dalej czynności prowadzą w tej sprawie drona śledczy. Trwają także badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Więcej o ustaleniach już w

0: Ale to jest dobre, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK2. Miało być o pieskach, konkretnie o jamniczkach, no więc będzie, bo ja mam wrażenie, że mamy teraz prawdziwą modę na jamniczki. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama jako dziecko miałam jamnika, zanim to jeszcze było modne, słuchajcie, Florka. To było cudowne zwierzę. Chociaż powiedzmy, że miał bardzo szeroko rozwinięte, no, zainteresowania kulinarne, bo Florek jadł właściwie wszystko. Kredki, puzzle, no generalnie jeżeli coś znalazło się w zasięgu jego pyszczka, no to uznawał najwyraźniej, że to jest degustacja i naprawdę, wierzcie mi, zjadał wszystko. No i do tego wszystkiego jeździł w wózku i wyglądał w nim tak dostojnie. Także no, kiedy słyszę, że jamniki są uparte, odważne i mają charakter, no to powiem tak, 100% potwierdzam, Florek taki dokładnie był. I wzięło mnie tak na wspominki, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś wspomnienia ciekawe ze swoimi zwierzaczkami, niekoniecznie jamniczkami. Czekam na wiadomości i głosówki na radiowym messengerze. No dawajcie, pośmiejmy się razem z tych naszych kochanych pupilków.
1: SK2. Reklama.
2: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: I po reklamie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: absolutny klasyk na kilka chwil przed godziną 17. Lady Punk, na co komu dziś. Po 17 i klasyki, i nowości. Na początek Kamil Bednarek i Staw, Demono, Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A oprócz tego, no oczywiście, troszeczkę świeżych ploteczek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.
14: Cały czas niestety spory ruch na wrocławskich ulicach. Przytyka się most milenijny do Popowickiej, Klecińska i Aleja Wiśniowa w obu kierunkach. Postoicie także na Mokronowskiej, Alei Karkonoskiej i Opolskiej w stronę centrum oraz na obwodnicy Leśnicy czy do węzła Wrocław Północ na Żmigrodzkiej. Niebo bezchmurne, do tego dosyć ciepło. 23 stopnie mamy teraz we Wrocławiu oraz w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Jutro jeszcze cieplej, spodziewamy się nawet 26 kresek na termometrach.
15: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
16: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
15: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenia chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Trwają badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dziś, dodajmy, nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych.
17: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko, i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
15: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem, a jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
1: Gości był staj, taki gości, to popić po 10 roku wjeżdżą do mnie. Pogra to była dobra.
18: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
15: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
19: SK2 News, Trzebnica.
20: Tu Kacper Michalak, 300+ do końca listopada. Rodzice uczniów mają jeszcze 2,5 miesiąca na złożenie wniosków w programie Dobry Start. Do tej pory ZUS wypłacił na Dolnym Śląsku ponad 85 milionów złotych. Kradł w milickich sklepach, trafił do aresztu. 8 puszek piwa ukradł 41-letni miliczanin, który wcześniej groził też pobiciem pracownicy sklepu. Mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany przez mundurowych z Milicza. Po jego wytrzeźwieniu, zgodnie z decyzją sądu, trafił do aresztu śledczego we Wrocławiu celem odbycia wcześniej orzeczonej kary w innej sprawie.
0: Dzisiaj trudne pytania. Jest koniec dnia, więc cię pomęczę jeszcze troszkę. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, albo do końca tygodnia bez telefonu całkowicie się posługiwać, albo bez słodyczy. Co byś wybrał?
21: No oczywiście, że bez słodyczy, bo i tak nie jem.
0: Oj, Kuba, co to za odpowiedź? A ja powiem ci, że...
21: Bardzo łatwe dzisiaj
0: A ja powiem ci... To dobra, jutro będzie trudniejszy zestaw, ale właściwie w piątek, bo dopiero w piątek się widzimy. Ja zastanawiałam się bardzo grubo i powiem wam szczerze, że chyba jednak przy takiej pogodzie słodycze wskazane. Antonina Van Dessel, jedziemy!

Ach, i ta końcóweczka NA symetryczno-liryczna. A miały być plotki, to będą, teraz będzie o Dodzie, bo Doda zaśpiewała Rotę podczas Army Days w Kielcach i jest o niej głośno w internecie. Była ubrana przepięknie, cała na biało, na wojskowej imprezie. No i trzeba przyznać, że wyglądało to wszystko całościowo bardzo efektownie. I powiem wam, że lubię takie połączenia, kiedy ktoś kojarzony głównie z popem i jakimiś skandalami nagle bierze na warsztat coś zupełnie innego. I Doda oczywiście nie byłaby Dodą, gdyby nie zrobiła tego po swojemu. No bo umówmy się, Rota w wykonaniu Dody to już nie tylko pieśń patriotyczna, to jest Rota, ale w wersji premium. SK2. A teraz Edyta Bartosiewicz i Jenny, a Dodę i jej Rotę warto obejrzeć w necie, super jest to.

0: Ryszard Trynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, i to jest piosenka, którą możemy zaśpiewać owcom, dlatego że owce zaczynają schodzić z gór i wracają na niziny. Rydyki jesienne rozpoczynają się, no i wiecie co, ja kocham owce, ale to są takie zwierzątka o bardzo małym rozumku, jak ten miś. No i one najwyraźniej dostały informację, że sezon na chodzenie po górach bez celu został zakończony. No i patrząc na miny niektórych owieczek, mam wrażenie, że jedna mówi: dobra dziewczyny, wracamy. Druga mówi: nie, no ja jeszcze zostanę, mam tutaj 3 kępki trawy do ogarnięcia. No i tak sobie stoją, myślą, no i tak oto rusza jesienna migracja. Setki owiec, żadna nie zna trasy, żadna nie ma GPS-u, no ale wszystkie idą za tą jedną, która od 5 kilometrów idzie i udaje, że wie, gdzie jest, no ale tak naprawdę ona też nie wie.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I porek.

0: Zbliżamy się do godziny 18 i pamiętajcie, że w SC2 gramy Wam cały czas 100% polskiej muzyki. To była Natalia Zastępa, Wracam do siebie. No i to jest dobra piosenka na podsumowanie naszego spotkania, bo ja też już powiem, że wracam do siebie, ale spokojnie, bo antenę przejmuje Łukasz Zduńczyk, super chłopak, który ma tutaj, widzę, dawkę porządną, oj porządną polskich hitów. Między innymi na początek Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, koniecznie z nim zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam wtorkowe, wieczorne już buziaki, pa!
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nigdy nie dotarła.
14: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
13: Komentuje premier Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. Kierowcę zatrzymano później w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
15: Polscy siatkarze właśnie zaczynają grać na Euro z Ukrainą, a ja Wam zaczynam grać najlepsze polskie hity na wtorkowy wieczór. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. No i bardzo dużo nowości wieczorami dla Was mam prosto z gorącej polskiej dwudziestki, bo my się codziennie wieczorami już powoli zaczynamy nastawiać na piątkowy wieczór, na nowe notowanie Waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: SK2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Radiu SK2 starsze numery spotykają się z nowościami. Jest różnorodnie. Za nami Wilki i Bohema, a przed nami nowość od Julii Wieniawy. Ta artystka i aktorka rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej karierze. Wydała numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i to jest tylko 27, bo ona się dopiero rozkręca. I się strasznie namęczyła przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, słuchajcie. Jak mówi, to był najdłuższy plan zdjęciowy w jej życiu. Spędziła na planie 18 godzin. Czyli słuchajcie, okazuje się, że nagrywanie teledysku jest trudniejsze niż nagrywki do rodzinki.pl. Posłuchajmy tego numeru. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Julię Wieniawę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i teraz świeża krew przejmuje naszą antenę, bo mam nowy numer Wiktora Waligury, który, słuchajcie, ostatnio połączył siły z Oskarem Cymsem. Panowie wrzucili bardzo ciekawe nagranie na Instagrama, w którym Wiktor Waligura robi chórki do nowego numeru Oskara Cymsa bez końca. Bardzo dobrze to brzmi, polecam sprawdzić na Instagramie. A teraz nowy numer Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, z nadchodzącej płyty.

0: polskich nowości, ale o takich klasykach nie zapominamy. Hej w Radiu SK2, a za chwilę gram kawałek, który być może już niedługo będzie na szczycie gorącej polskiej dwudziestki, bo bardzo szybko idzie w górę, przeskoczył z propozycji aż na miejsce 15. Cicho Sza, czyli nowy numer Sanach, która teraz odpoczywa po trasie koncertowej i podróżuje. Ostatnio pojechała na Grand Prix Formuły 1 do Madrytu i tam się spotykała z kierowcami. Z bliska obserwowała, jak wygląda praca zespołów F1. No i się okazało, słuchajcie, że Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów, czyli być może u Sanach jest tak, że to ona mężowi tłumaczy, gdzie wlać płyn do spryskiwaczy, a gdzie olej.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: dmucha w latawce wiatr i 100% polskich hitów w Radiu SK2. To jest dobry plan na wieczór. Urszula za nami, a po godzinie 19 gram wam srebrnego medalistę ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer 2 bez końca. Oskar Cyms u nas się za chwilę pojawi.
1: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. To idealna propozycja na wrześniowy spacer ze sztuką w tle. W przestrzeniach informacji turystycznej Baszta w Żmigrodzie można oglądać ekspozycję malarstwa Elżbiety Grzechowskiej-Lis pod tytułem Architektura w kwiatach. Prezentowane prace to wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Tym samym możemy zabrać siebie i bliskich w malarską podróż po urokliwych zakątkach i uliczkach pełnych barw. Wystawa potrwa do końca września.
10: Jeśli ten wtorek dał wam w kość i jesteście wkurzeni na maksa, to za chwilę bryska poczęstuje was ciastkami. Ale jest też zdrowsza opcja. Możecie na poprawę humoru po prostu posłuchać polskich hitów w Radiu SK2. Odpocznijmy razem po tym wtorku. Obiecuję, będzie dużo nowości w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: trochę wiosennej, majowej atmosfery od Various Monks. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami naszą anteną rządzą nowości. Podrzucamy najlepsze, świeże, polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. W propozycjach cały czas czeka ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i klikajcie im plusa, no i pomóżcie im się wydostać z propozycji i trafić do notowania.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym,

Virgin w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od duetu wschodzących gwiazd polskiej muzyki. To Hania Kuzimowicz i Keira. Obie swoje kariery zaczynały w programach Talent Show. Hania Kuzimowicz w The Voice of Poland z hitem Trzy razy bardziej, a Keira w amerykańskim Mam Talent, ale teraz przestawiła się na polski i wspólnie z Hanią Kuzimowicz nagrały numer o tym, żeby się przesadnie czymś nie przejmować. Jeśli dzisiaj coś was wkurzyło, coś wam nie wyszło, to pomyślcie sobie, tam nie ma sensu się wkurzać, szkoda na to łez. O tym jest ten numer. Hania Kuzimowicz i Keira już teraz w Radiu SK2.

0: od lat. Przepiękna ballada. Ten numer mógłby się nie kończyć. Perfekt w Radiu SK2. A za chwilę gramy nowość, która klimatem idealnie pasuje do września, do kończącego się lata, bo to świeży numer od Kuby i Kuby. Ten duet ostatnio wygrał bursztynowego słowika w Sopocie za hit Stygnie Lato. A teraz mają nową propozycję, Chłopaki. Ostatnio powiedzieli w naszym studiu, że ten numer pachnie jak, uwaga, jak taki wrześniowy poranek, kiedy opadają mgły i czuć taką charakterystyczną wilgoć w powietrzu. To możecie sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Kuba i Kuba, Chłopaki. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.

0: OSB Merito zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio. Gram 100% polskich hitów. Budka Suflera w Radiu SK2. I w tym radiu wieczorami mamy też dla was najlepsze polskie nowości. Po 20 bliżej poznamy młodą gwiazdę.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Tu Kacper Michalak. Zawody wędkarskie, warsztaty pszczelarskie, wieczory z rykowiskiem oraz pierwszy rodzinny bieg karpia od juniora do seniora w Miliczu. To atrakcje przygotowane w ramach cyklu wydarzeń Dni Karpia w Dolinie Baryczy, które odbędą się już w ten weekend. W niedzielę 20 września warto będzie zajrzeć jeszcze do Rudy Żmigrodzkiej, gdzie odbędzie się Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu Karp w Lesie. Na miejscu stoiska informacyjne i edukacyjne, występy artystyczne oraz rybne potrawy.
0: Punktualnie godzina 20, mam bardzo ważnego newsa. Już dzisiaj będzie można poczuć świąteczną atmosferę. O 20.35 w telewizji na darmowym kanale poleci Kevin Sam w Nowym Jorku. Także propozycja idealna do rodzinnego ubierania choinki. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

to życie ma. Mesaja w Radiu SK2, a ta artystka będzie gwiazdą polskiej muzyki. My to czujemy, warto ją zapamiętać, bo ma talent. To Iga Jaworska, którą już możecie kojarzyć z SK2, z hitu Czemu pozwoliłeś kochać. Teraz Iga śpiewa o tej jednej osobie, przy której czujemy się wyjątkowo, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie. Już teraz Iga Jaworska na antenie Radia SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A tak poza tym, to Iga Jaworska wam za chwilę zaśpiewa, że jesień też jest spoko. Zawsze.

Beata i Rzeka Marzeń w Radiu SK 2, a oni marzyli o tym, żeby wypłynąć na szerokie muzyczne wody i to się chyba teraz dzieje. Zapoznajcie się z zespołem Motyle, który ostatnio zadebiutował w gorącej polskiej dwudziestce. Strasznie się z tego ucieszyli, wstawili na Instagrama, że słuchają SK 2 i zachęcają fanów do głosowania. No właśnie, jeśli jakiś numer polski wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie plusika w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz posłuchajmy, zespół Motyle i Bliżej podejść tak, czyli kawałek o tym, że czasami boimy się zrobić pierwszy krok w relacji.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla tych, którzy właśnie podjeżdżają pod dom. Zanim wysiądziecie z samochodu, jeszcze ważny news. W telewizji teraz leci Kevin Sam w Nowym Jorku, a w Radiu SK2 grają polskie hity. I za chwilę numer idealny na poprawę humoru na koniec dnia. Nowość od Marisy, czyli od artystki, którą znacie z hitu Odkochaj. Będzie pięknie, prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
2: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Lady Punk w Radiu SK2. Mamy dla was klasyki polskiej muzyki, ale ja jestem tym gościem, który w Radiu SK2 często gra wam najlepsze nowości. W każdy piątek po 18 odliczamy razem 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków w gorącej polskiej 20. Cała lista czeka na was na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Tu Kacper Michalak. Wrocławski Teatr Lalek rusza w trasę. We wrześniu odwiedzi Milicz i Oborniki Śląskie. Przed nami bezpłatne spektakle dla najmłodszych. W piątek o 10.30 przedstawienie Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd, i warsztaty lalkowe. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Miliczu, natomiast w Obornickim Ośrodku Kultury dwa spektakle pod tytułem Skarpety i Papiloty oraz spotkania z autorami. To w ostatni dzień września.
1: Magazyn lokalny.
4: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską oraz Agatą Kot.
5: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
6: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych, Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
5: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
6: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
5: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
7: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego. Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć, to my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
5: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
7: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
5: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
8: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
5: Jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
8: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
5: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi, przychodzi do was i co dalej?
8: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:13.
2: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Stelmach.
9: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca, Fundacja Frankonia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia. No i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
5: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to, skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic?
9: Kiedy historia się przetaczała za oknami i następowały przemiany ustrojowe, 91 rok. Koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem zawodu politologiem z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego, i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 złotych. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
5: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
9: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim, w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Klugego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Klugego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
5: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów, ostatnich lat powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
9: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na 4 jarmarkach rocznie na milickim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
5: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
9: No, Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Reke Folmerstein z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
5: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakieś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one z zgoła odmienne.
10: Miliczma niestety bardzo kiepskie gleby, 5., 6. klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze przerwano szlaki komunikacyjne, po drugie szlaki transportowe. Uderzyło to w handel, uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
5: Jakich rozwiązań szukali ówcześni miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
10: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki, chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku, władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
5: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz. A co za tym idzie? Wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
10: Po pierwsze było trudno. Mówię o książce Klugego, Kronik der Stadt Milicz, czyli Kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki i publikacje.
5: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej, ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
10: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
5: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza a tymi wcześniejszymi tytułami?
10: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografię swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa i jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów Kroniki Doliny Baryczy. W międzyczasie powiat Milicko-Żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
5: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli Pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
10: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę Pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
5: Czy planuje Pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
10: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
5: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy no zna Pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy Pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
10: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Miliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.
2: Zwiedzanie Doliny Baryczy na dwóch kółkach będzie łatwiejsze. Gmina Żmigród oddała do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. To pensjonat, w którym można odpoczywać po rowerowych podróżach w Dolinie Baryczy. Na rowerowych turystów czeka 50 miejsc, ulokowanych tuż nad Baryczą w otoczeniu pięknej przyrody, o czym przekonuje burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski oraz Marta Kamińska ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Rozmawiał z nimi Sebastian Stelmach.
5: Lat stawiacie na rozwój turystyki. Dzisiaj mamy najlepszy tego przykład. Oddajecie do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. Co to za obiekt?
11: Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród. Nazwa niewiele może mówi, tak? Natomiast generalnie jest to obiekt noclegowy typu hostel, motel, jakby to nie nazywać. Jest 50 miejsc noclegowych, bardzo fajnie urządzonych, nowoczesnych, z miejscami też takimi wspólnymi, można powiedzieć, kuchniami, czyli miejscem, gdzie można coś zjeść, jest lodówka, jest pralka, wszystkie niezbędne urządzenia do tego, żeby sobie przygotować posiłek, więc miejsce takie, które według nas i według pomysłu przystaje dla turysty rowerowego, czy generalnie dla turysty, który odwiedzi Dolinę Baryczy i gminę Żmigród. Można sobie zadać pytanie, dlaczego samorząd realizuje tego rodzaju obiekt. Odpowiedź jest prosta. Jakoś tak mamy w Żmigrodzie, że nie mamy wielu miejsc noclegowych, nie mamy hotelu z prawdziwego zdarzenia, więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce i dzisiaj finalizujemy ten nasz pomysł sprzed kilku lat i oddajemy miejsca noclegowe i zapraszamy turystów jakichkolwiek do zwiedzania gminy Żmigród.
5: Jeżeli chodzi o samą inwestycję, gdzie ona powstała, dlaczego właśnie tutaj i jaki był koszt tego projektu?
11: Inwestycja powstała na zespole pałacowo-parkowym w miejscu budynku, w którym kiedyś mieszkali mieszkańcy mieszkania komunalnego komunalnych. My mieliśmy ten temat przemyślany, przeprowadziliśmy mieszkańców do odrestaurowanych, nowo wybudowanych, można powiedzieć, mieszkań w centrum miasta, tak żeby zwolnić to miejsce pod inwestycje. I na bazie tego budynku został zaprojektowany nowoczesny, praktycznie nowy obiekt, który oprócz tego, że ma te funkcje noclegowe, to będzie upiększał zespół pałacowo-parkowy, ponieważ piękna infrastruktura, można powiedzieć, że taka imitacja muru pruskiego, wszystko oczywiście uzgodnione głównie z konserwatorem, więc wiecie Państwo, że konserwator jest tą specyficzną instytucją i dobrze, że jest, bo nadaje, że tak powiem, na nowo, ale podtrzymując charakter danego miejsca. Koszt niecałe 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o kwestie robót budowlanych i całego zagospodarowania, bo tutaj zagospodarowany jest teren, są miejsca parkingowe i jest budynek też, można powiedzieć, taki ala gospodarczy, gdzie między innymi jest bezpieczny magazyn na rowery, więc tak jak mówiłem, niecałe 7 milionów, do tego jeszcze około 400 tysięcy wydaliśmy na wyposażenie tego obiektu. 2 miliony 600 mamy dotacji z Polskiego Ładu i starać się będziemy jeszcze o zwrot kosztów na wyposażenie z lokalnej grupy działania, czyli my będziemy składać wniosek, na dzisiaj składamy na 300 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że zamknie się to dotacją łączną 2 miliony 900 tysięcy złotych.
5: To nie jedyna inwestycja rowerowa, która za wami. Co do tej pory wybudowaliście, żeby rozwinąć tą turystykę rowerową w gminie Żmigród i co jeszcze macie w planach na kolejne lata?
11: W pierwszej kolejności od lat mniej więcej 10 budujemy drogi rowerowe i wybudowaliśmy ich prawie 50 kilometrów jako bezpiecznych traktów, szczególnie dla rodzin z dziećmi, ale i dla mieszkańców, którzy mogą na co dzień poruszać się tymi drogami, na przykład dojeżdżając do pracy czy młodzież, dzieci do szkoły. Oddamy też rowerowy park umiejętności, który już funkcjonuje z dwoma pamtrakami przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. To jest kolejna taka cegiełka, jeżeli chodzi o politykę rowerową, więc to zamyka się w taką fajną klamrą w całość, że turysta, który do nas przyjedzie, będzie miał wszystko. Będzie mógł skorzystać z super infrastruktury rowerowej zróżnicowanej, będzie mógł u nas dostać nocleg i będzie mógł zjeść dobry produkt lokalny w różnego rodzaju miejscach, których nie brakuje na terenie gminy Żmigród i Doliny Baryczy. I dojechać pociągiem, tak, bo z Wrocławia bardzo szybko, łatwo można wysiąść w Żmigrodzie i ja zespół pałacowo-parkowy nazywam tak na roboczo bramą do Doliny Baryczy i zapraszam serdecznie jako burmistrz, bo warto tutaj przyjechać, a szczególnie w tym okresie takim wiosenno-letnim, gdzie przyroda teraz budzi się, a już niedługo rozkwitnie i będzie do dyspozycji.
5: Od wielu lat stowarzyszenia na północy Dolnego Śląska promują Dolinę Baryczy, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, także Dolnośląska Kraina Rowerowa. No i dzisiaj ważny moment właśnie dla tej rowerowej części Doliny Baryczy, oddanie do użytku nowego obiektu noclegowego w Żmigrodzie. Jak ważny jest to obiekt z perspektywy turysty rowerowego, który przyjeżdża do Doliny Baryczy i czy pomoże to w rozwiązaniu dotychczasowych problemów noclegowych w naszym regionie?
12: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Przede wszystkim muszę tutaj dookreślić, troszkę dopowiedzieć, że Dolnośląska Kraina Rowerowa to nie tylko Dolina Baryczy, aczkolwiek Dolina Baryczy jest faktycznie najlepiej rozwinięta pod tym względem i najbardziej znana, ale my oczywiście też tu w naszym stowarzyszeniu mamy samorządy z Kostrzewnickich czy z ujścia Doliny Baryczy, czyli takie mniej znane, mniej odwiedzane. Natomiast jeżeli chodzi o samą bazę noclegową w regionie, to najlepiej ona się rozwija w gminie Mielicz, gmina Krośnice. Tam jest najwięcej inwestycji prywatnych, czyli mieszkańcy, na szczęście właśnie lokalni przedsiębiorcy inwestują swoje środki w rozwijanie tej oferty, bardzo różnorodnej i dlatego też jest tam tyle turystów, plus oczywiście infrastruktura, inne walory, bardzo ważne, przyrodnicze, to wszystko się składa na to, że ten turysta tam przyjeżdża i chce tam być. Natomiast jeżeli chodzi o tą część właśnie Żmigród i okolice, to tutaj jakby rekreacyjnie jest praktycznie nawet lepiej czasami niż w Mieliczu, bo porównywalnie pięknie, ale też mniej tłoczno. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, to jest to taka troszeczkę pustynia. Stąd bardzo liczymy na to, że ta stanica będzie jakby nie tylko samym takim miejscem noclegowym dla turystów rowerowych, którzy tu będą mogli właśnie bezpośrednio przy najpiękniejszej trasie rowerowej, przy ścieżce rowerowej, wzdłuż Baryczy, prosto w tą piękną przyrodę sobie stąd wyjeżdżać i oczywiście przy zespole pałacowo-parkowym, więc te elementy historyczno-przyrodnicze jak najbardziej są tutaj na najwyższym poziomie, ale że ten obiekt będzie też pełnił w ogóle taką funkcję integracji tych rowerzystów, bo my jako stowarzyszenie będziemy mieć w stanicy swoją siedzibę, więc będziemy bezpośrednio w centrum tego całego zamieszania. Będziemy też z tego miejsca dowodzić wydarzeniami rowerowymi, czyli będziemy przyciągać dalej osoby zainteresowane taką wspólną turystyką rowerową, troszkę taką właśnie takim kolarstwem romantycznym, jak to się ostatnio ostatnio mówi, czyli nie dystans i nie wyczyn na czas, tylko właśnie takie jeżdżenie na rowerze i zwiedzanie. No i też chcemy bardzo, żeby to miejsce było wzorcownią, czyli takim dobrym przykładem dla innych regionów Dolnego Śląska, ale również całej Polski, którą będą mogli podpatrywać właśnie, jak tworzyć ofertę uszytą na potrzeby rowerzystów, czyli co ten rowerzysta tak naprawdę potrzebuje, że często nie są to nie wiadomo jakie luksusy, bo tu nie o to chodzi, bardziej chodzi o to, żeby można było gdzieś spać, żeby była łazienka, żeby była toaleta, ale żeby też było cały zakres usług, czy takich funkcjonalności dostępnych dla roweru, tak, żeby ten rower przechować, żeby go naprawić, żeby go umyć i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to otwarcie tej stanicy będzie też przyciągnie oczywiście ludzi na nocleg, większe grupy, tak, bo tutaj mamy 50 miejsc noclegowych, więc tutaj to nie będzie taka turystyka indywidualna, bardziej myślę, że jednak ludzie będą tutaj przyjeżdżać grupami, a do tej pory tego nie mieli gdzie, nie mieli się gdzie podziać, więc jechali dalej, albo nie przyjeżdżali wcale na dłużej, ale też właśnie będziemy promować to, żeby był to dobry przykład do naśladowania dla innych obszarów, żeby ta turystyka rowerowa rozwijała się równolegle i równomiernie w całym regionie i dalej.
5: Stanica rowerowa została oddana do użytku wiosną 2026 roku. Sezon turystyczny rowerowy dopiero nam się budzi do życia. Dlaczego zatem warto na wiosnę, latem odwiedzić północ Dolnego Śląska, Dolinę Baryczy?
12: Tutaj to zawsze warto przyjechać, bo tu jest o każdej porze roku przepięknie, właśnie ze względu na tą możliwość. Nie trzeba daleko jechać, żeby być naprawdę w wyjątkowym miejscu, właśnie takim, który nam daje ukojenie, relaks, komfort, że my wyjeżdżamy na tym rowerze w teren, w zielone i mózg nam po prostu odpoczywa od tych wszystkich problemów, od pracy, od zwykłych, nie wiem, multimediów, sprzętów komputerowych i tak dalej, także tutaj naprawdę warto na taki reset przyjeżdżać przez cały rok. Natomiast wiosna jest wyjątkowa, ponieważ na obszarach przyrodniczych właśnie tą wiosnę najpiękniej się obserwuje. Wszystko się zaczyna zazieleniać, widzimy parę ptaków, za chwilkę będziemy widzieć pisklęta, młode, nie wiem, sarny, młode dziczki, gdzieś tam z oddali będziemy obserwować, także naprawdę ten teren jest wyjątkowo piękny na wiosnę. No i my oczywiście mamy całą masę różnych wydarzeń rowerowych, praktycznie co weekend coś w jakimś zakątku Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, głównie w Dolinie Baryczy się dzieje, bo tu jest też dużo podmiotów, które jakby realizują te wydarzenia, my oczywiście też, ale nie tylko. W związku z tym naprawdę proszę zaglądać na naszą stronę internetową, na nasze media społecznościowe dolnośląskakrainarowerowa.pl, żeby się dowiedzieć i przyłączyć.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Trzebnicka Bazylika, Las Bukowy ze stawami czy Kocie Wzgórza. To magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Joanną Rafalską i Albertem Paprotnym z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
2: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
3: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych. I to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
2: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
4: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętem Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia, jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
2: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy pięć rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
4: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytamy, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, może z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówi, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no, w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć. I teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują. Można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
2: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
3: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, na likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
4: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi. Jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne bułki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem uzdrojowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną, no Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
2: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
4: Tak, w samej Trzebnicy, no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Zostało zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia, oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
3: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest Tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że Tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta Tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
4: Nawiązując do Tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne Tężnie, również na stawach trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to jest, są właśnie te tereny stawów trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruba, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża, nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy stawach trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, czy tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać. Bo ważnym elementem też, można powiedzieć, tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się. Ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć. I samo przebywanie w bliskości do lasu i stawów trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, w natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
2: Mówiliśmy o zabytkach, o lesie bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
3: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie, turystę, który kieruje się smakami, kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich Sołectw, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach. Są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy. Chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich powiedzmy starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar, też sporo uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają, czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki, skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów, także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
2: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
3: Jeśli chodzi o przekaz nasz, wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie, są ulotki, są mapy, jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych. I my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o, nie wiem, transport dodatkowy, tudzież, nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu od 7 do 15.
2: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
4: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy. Co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku na przykład rodzinnym naszym jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy, czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy i znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które które człowiek zwiedza.
2: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć, jakie informacje? Czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy?
4: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w taki sposób, aby osoba korzystająca z naszej strony nie musiała przebrnąć przez tony treści, tylko wybraliśmy te najważniejsze, aby po przyjeździe do Trzebnicy uzyskała ewentualnie w informacji turystycznej lub z materiałów tutaj naszych papierowych taką głębszą wiedzę, ponieważ nie chcemy zanudzić na stronie internetowej potencjalnych turystów, to przekazujemy te kluczowe treści. Znajdują się właśnie informacje, znajdują się na stronie turystycznej naszej informacje odnośnie atrakcji, noclegów, restauracji, proponowane są wycieczki rowerowe, piesze, informacje także o naszych miastach partnerskich, także w języku niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map, do kociej ścieżki również, także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką, również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów właśnie, aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne i już kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
1: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę. W sierpniu pątnicy odwiedzili miasto po raz ostatni, a od przyszłego roku Trzebnica znika z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy. Pątnicy nadal odwiedzać będą miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk.
5: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku laty pielgrzymki dziewięciodniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu. I trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie, pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mlicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni w Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Milicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Milicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Milicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Milicza, jak i z Góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z Góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Milicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
1: Propagują strzelectwo od najmłodszych lat. Pokazują, co zrobić, by utrzymać pozwolenie na broń i jak z tej broni można skorzystać. Mowa o stowarzyszeniu KS Amator, zwanym też jako Braterstwo, które od kilku lat propaguje strzelectwo, m.in. na specjalnie zbudowanej strzelnicy w Kanclerzowicach koło Żmigrodu. O strzeleckiej pasji, kontrowersjach z nią związanych i drodze od pomysłu po uprawnienia do posiadania broni opowiedział nam szef stowarzyszenia Paweł Dyngosz. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
2: Jak to się stało, że zainteresował się pan bronią i strzelectwem?
6: Paweł Dyngosz, prowadzę stowarzyszenie KS Amator, znane też jako Braterstwo EU. Wydaje mi się, że broń to jest jakiś powiew wolności. Zawsze mi się to kojarzyło ze swobodą, z prawami obywatelskimi i chciałem mieć w tym swój udział. Chciałem też popróbować strzelania, zobaczyć jak to jest. Wszyscy chwalili. I rzeczywiście, jak skończyłem studia, zacząłem szukać jakiegoś kolejnego hobby i udało mi się dostać do klubu strzeleckiego. Był to klub Śląsk Wrocław z ulicy Świątnickiej. To pokochałem. To jest bardzo przyjemne hobby, uspokajające. W towarzystwie osób sprawdzonych, zweryfikowanych na poziomie, tam praktycznie są same zalety, poza kosztami. Koszty niektórych nabojów lekko zniechęcają, ale używając broni troszeczkę tańszej, wybierając tańsze kalibry, nawet te koszty już nie były takie straszne. I postanowiłem uzyskać własne pozwolenie, mieć własną broń, szkolić się samodzielnie i więcej strzelać.
2: Ile miał pan lat, zaczynając tą przygodę i tak naprawdę od ilu lat ona już trwa, ta historia ze strzelectwem?
6: To będzie skomplikowana matematyka, wydaje mi się, że około 26 lat. Już nie miałem możliwości bycia zawodnikiem wyczynowym, nie zaczynaliśmy tego od młodości. W mojej rodzinie nie było żadnych tradycji związanych z bronią palną. Nikt nie był myśliwym, nikt nie był w wojsku ani w policji, więc to była taka pasja, do której sam dochodziłem. To już będzie ponad 11 lat.
2: Zaczynał pan we Wrocławiu w klubie sportowym, ale później chciał pan wyrobić pozwolenie na broń już pełnoprawne i tam się pojawił pewien problem, że gdzieby nie pukać, gdzieby nie szukać, trzeba było dołączyć do stowarzyszenia lub innego podmiotu, które mogłoby panu, nazwijmy to, pobłogosławić, żeby takie pozwolenie na broń wyrobić. I tu pojawił się inny pomysł, że skoro jest to takie trudne, to trzeba to uprościć i założyć własne stowarzyszenie. Jak to wyglądało?
6: Polskie prawo pod kątem dostępu do broni palnej jest niestety nielogiczne. Mamy pewne zabezpieczenia, z którymi chyba każdy by się mógł zgodzić, ale te zabezpieczenia są jeszcze wzmocnione takimi wymogami formalnymi, które wtedy były ciężkie do przeskoczenia. Chociażby członkostwo w stowarzyszeniu. Nie wszystkie stowarzyszenia chciały przyjmować nowych ludzi. Analizując tą ustawę i te przepisy, wychodziło na to, że nasze państwo skłania mnie do zdobycia 2 różnych pozwoleń. Mając tylko jedno, nie wszystkie możliwości byłyby takie same. Też byłbym wtedy mocno zależny od monopolisty, od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ja cenię wolność, to mnie przyciągało do tego hobby, więc nie chcieliśmy być zależni.

0: ani stołów. Jeżeli ktoś wyśle do mnie pisemny wniosek o dołączenie, ja mu odeślę zaświadczenie, że go przyjmuję, że też jest w naszym gronie. Niech działa, niech strzela.
1: Na początku był pan z osobami, które założyły stowarzyszenie. Jaki był odzew? Ile osób zgłosiło się do was, aby właśnie za waszym pośrednictwem umożliwić sobie dostęp do broni?
0: Na początku byłem ja i dwóch braci. Stąd w ogóle taka nazwa, braterstwo. W dalszym ciągu część osób myli i mówi bractwo, a to jednak jest braterstwo od moich dwóch braci. Na początku oczywiście odzew nie był zbyt duży. To był nowy podmiot i powolutku spływały te deklaracje. Ale po kilku miesiącach, jak zaczynało się okazywać, że to jest stowarzyszenie legalne, w pełni zgłoszone, działające i też, że organ wydający pozwolenia nie ma prawa kwestionować tej organizacji i rzeczywiście otrzymywaliśmy pozwolenia, zarówno ja, moi bracia, ci pierwsi koledzy, którzy nam zaufali, no to lawina tych listów była coraz większa. Dochodziło do tego, że kilka razy w tygodniu siadałem na 20-30 minut, żeby wyjmować kartki z kopert. Musiałem kupić nóż do kopert, musieliśmy kupić stosy kopert, żeby odsyłać tym kolegom zaświadczenia, więc to było coraz większe, coraz większe. W ciągu 2 lat do tej organizacji dołączyło 1850 osób, więc była to jedna z większych organizacji kolekcjonerskich. Oczywiście nie mam takich danych całkowitych, ale podejrzewam, że w tamtym okresie mogło to być wręcz największe stowarzyszenie tego typu.
1: Co możemy powiedzieć o osobach, które do was pisały, dołączały do stowarzyszenia? Czy są to młode osoby, starsze osoby, kobiety, mężczyźni? Co możemy o was jako członkach stowarzyszenia powiedzieć?
0: Bez wątpienia osoba, która interesuje się pozwoleniem na broń, musi posiadać kilka cech. Bez tych cech wniosek o pozwolenie zostanie odrzucony. Taką cechą jest praworządność, jest zdrowie psychiczne potwierdzone poprzez lekarza, psychologa, psychiatrę. Też musi być w stanie przejść procedury administracyjne, czyli odrobinka cierpliwości, dążenie do celu. W efekcie okazuje się, że są to osoby na wysokim poziomie, którym można spokojnie zaufać i którym pomoc nie była dla mnie nigdy ciężarem. Ja czułem się zadowolony z tego, że pomagam akurat takim ludziom. Przez cały okres mojego funkcjonowania, czy to w tym pierwszym stowarzyszeniu, czy obecnie w stowarzyszeniu KS Amatur, ze strony strzelców spotykają mnie głównie rzeczy dobre. Nie byliśmy nigdy ofiarą żadnego przestępstwa, czy to kradzieży, czy czegokolwiek innego. Na strzelnicy można na chwilę odłożyć drogi sprzęt i on będzie tam leżał wręcz tygodniami. Teraz przez pomyłkę zostawiłem na recepcji słuchawki warte 800 zł. Wróciłem po 2 tygodniach i one leżały w tym samym miejscu, lekko zakurzone. To są tacy ludzie, więc takim ludziom bez wątpienia warto pomagać. I ja każdego zachęcam, żeby wchodził do tego hobby, bo pod kątem towarzystwa to jest chyba jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o nowe przyjaźnie, nowe znajomości. To nie jest jakaś ograniczona grupa pod kątem zawodowym. Ja spotykam ludzi z każdej ścieżki życiowej, czy to są prawnicy, lekarze, informatycy, czy też budowlańcy, kierowcy, spawacze, elektrycy, urzędnicy. Praktycznie każdy rodzaj zawodu, który można sobie wyobrazić. Ktoś jest gdzieś rybakiem na morzach północnych, zjeżdża tylko czasem. Mam kolegę, który pracuje na platformach wiertniczych. Są to osoby o różnych ścieżkach życiowych. Pod kątem wieku także widzimy pełne spektrum. Polskie prawo mówi, że pozwolenie jest dostępne od 21 lat. De facto można od 18, to są takie rzadkie wyjątki, więc od 21 lat, a górnej granicy nie ma. Dopóki lekarze nie przeszkodzą, no to jak najbardziej możemy na strzelnicy też spotkać osoby w wieku lat 85 czy wyżej. Niestety grono jest dosyć męskie. Z jakiegoś powodu panie, mimo zachęt tego, że chcielibyśmy mieć ich więcej, z jakiegoś powodu panie niezbyt garną się do broni. Być może ten temat ich mnie interesuje. I ta dysproporcja jest ewidentna. Powiedziałbym, że 95% to są mężczyźni, a 5% zaledwie to są kobiety.
1: Mówi pan, że jest to dość męskie środowisko, przedstawiciele różnych branż. Co was wszystkich skłoniło do tego, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
0: Mam wrażenie, że część społeczeństwa po prostu się tym interesuje. Tak samo jak niektórzy chcą zostać strażakami, policjantami czy żołnierzami, też mają coś takiego w sobie. Tak samo jakiś odsetek społeczny chce mieć narzędzia do obrony siebie i rodziny. Część osób pasjonuje się mechanicznymi aspektami broni. To są ciekawe rzeczy. W tej historii kilkunastoletniej są oczywiście takie momenty, gdzie więcej osób zaczyna spoglądać na broń jako na narzędzie użytkowe, które być może warto mieć w szafie. Tak samo jak tam możemy mieć gaśnicę, piłę łańcuchową, racje żywnościowe, generator prądu czy coś innego, co być może kiedyś by się przydało, być może niekoniecznie w dniu dzisiejszym. Takim momentem na pewno była fala migracji, która szła ku Europie, ale takim wyraźniejszym momentem z ostatnich czasów, no to jest oczywiście ta potworna wojna na Ukrainie, gdzie widzieliśmy niesamowite wręcz obrazki, takie obrazki ze starych tylko filmów kiedyś oglądane, które wracają.

0: masakry, niszczenie całkowicie miast, wiosek, wypędzanie ludności, masowe ucieczki milionów ludzi. I okazuje się, że w takich momentach pojedynczy człowiek staje się bezsilny. On jest nie tylko bezsilny wobec tej gigantycznej przewagi armii, ale też bywa bezsilny wobec swojego otoczenia. Złych ludzi, którzy w takich okolicznościach wykonują pewne działania, które mogą uderzać w nasze bezpieczeństwo, w naszą rodzinę. Chęć obrony, chęć zabezpieczenia siebie i rodziny. Jeżeli pistolet, nowoczesny, niezniszczalny praktycznie pistolet, kosztuje 3000 zł, to nie jest duży koszt na całe życie, żeby taki pistolet sobie kupić, włożyć go do metalowej szafy i ja go mogę de facto przekazać mojemu synowi. On się nie zepsuje. My dalej mamy broń, która jest na przykład z lat 1920. Sprawna, dobra broń. Więc jak gdyby ta broń jest dosłownie wieczna, czyli ponad 100 lat potrafi wytrzymać. I to nie jest duża inwestycja, żeby trzymać w szafie kilka przedmiotów, które w najgorszych momentach mogą nam dać, jeżeli nie realną obronę, to być może uspokojenie sytuacji. Ja pamiętam czasy covidowe. Ten sam początek, tą panikę, kiedy ludzie biegali po sklepach, kupowali całe wózki papieru toaletowego. Dużo moich kolegów strzelców, mimo tego, że sytuacja była nerwowa, nie byli przesadnie zestresowani. My wiedzieliśmy, że jeżeli dojdzie do czegoś rzeczywiście paskudnego w naszym społeczeństwie, to nasza rodzina wyjdzie z tego najprawdopodobniej bez szwanku. My się możemy obronić. Mamy w szafach coś, co przy próbie włamania, kradzieży, zaboru naszego papieru toaletowego, co mogłoby nas obronić, nas i nasze małe dzieci. Większość ludzi w Polsce jest bezsilna wobec nocnego walenia w drzwi. Gdyby chciało do naszego domu wejść dwóch nieprzyjemnych panów, to ogromna większość społeczeństwa ciężko taką noc przetrwa. Jeżeli drzwi nie wytrzymają, to ich bezpieczeństwo jest mocno zagrożone. Jeżeli do moich drzwi ktoś bardzo mocno puka, to ta osoba jest bardziej zagrożona niż ja. Ja oczywiście nie wykonałbym żadnego ruchu bez realnego, aktualnego zagrożenia. Prawo na to nie pozwala. Ja jestem uczony tego prawa, więc wiemy, czym jest stan wyższej konieczności, czym jest obrona konieczna. Nie używalibyśmy tej broni bez dobrego powodu. Ale jeżeli ktoś do mnie wejdzie z drzwiami, to potem z tymi drzwiami wyleci, a moje dzieci, moja żona będą bezpieczni. Mam wrażenie, że to jest mój obowiązek biologiczny jako mężczyzny. Ja muszę w ten sposób być przygotowany, a kupienie pistoletu za 3000 zł, kupienie karabinu za 4000 zł, w sytuacji, kiedy wszyscy mamy telefony kosztujące 3, 4, 5 tysięcy złotych, to nie jest ekstrawagancja. Telefon wymieniamy co 4 lata, niektórzy co roku, broń jest wieczna. To jest mała inwestycja. Niech sobie ten pistolet leży w szafie, metalowej, zamkniętej bezpiecznie szafie i w sytuacji realnego zagrożenia nie ma wtedy powodu do paniki. Wszystko będzie dobrze.
1: Jak pana bliscy reagowali na tą pasję do broni, do strzelectwa? Wspomina pan o żonie. Podzielają tą pasję? Czy po prostu podchodzą, okej, tata, mąż ma swoją pasję, czujemy się bezpieczniejsi, ale nas to nie interesuje.
0: Nie widzę w nich przesadnej pasji do strzelania, natomiast mają pozwolenie na broń. Bo moje argumenty, które są chyba logiczne, które mówią o tym, że to nie jest duży koszt, a takie pozwolenie może się być może przydać za miesiąc, za rok, do nich trafiły. I oni dysponują w szufladzie dokumentami, które pozwalają na zakup broni jutro. Mogą pójść jutro do sklepu i kupić sobie taki karabin. Nie muszą przechodzić teraz tej wielomiesięcznej procedury. Natomiast ponieważ czują się w naszym kraju bezpiecznie, to nie zrobili tego do tej pory. Mają tylko taką możliwość. To też jest ścieżka niektórych ludzi. Na przykład oni nie chcą jeszcze mieć w domu broni. Być może któryś z domowników na to się nie zgadza, więc wykonują te ruchy formalne. Przechodzą drogę do własnego pozwolenia. Używają nawet broni na strzelnicach, na przykład broni klubowej. Natomiast swoje jeszcze nie kupują. To też jest jakiś półśrodek, bo jeżeli mamy już w ręku wszystkie dokumenty, to możemy w dowolnej chwili wziąć te 3000 zł i w sklepie taką broń zakupić. Więc większość mojej rodziny ma takie pozwolenia, mimo tego, że w rodzinie tylko ja mam de facto broń.
1: Coraz częściej słyszymy o wielu wypadkach związanych z bronią. Niestety dochodzi do wielu tragedii związanych z posiadaniem i używaniem tej broni tak zwanej kolekcjonerskiej, bo najczęściej o tym słyszymy. Z czego to może wynikać?
0: Tu przede wszystkim nie mogę się zgodzić, że to chodzi o broń do celów kolekcjonerskich. Mieliśmy kilka zdarzeń w ostatnich miesiącach czy latach, gdzie rzeczywiście funkcjonariusze z czynnej służby dokonywali tak zwanych samobójstw rozszerzonych. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko powiedzieć. To są osoby, które pracują w ciężkich warunkach, powinny być pod opieką psychologa. Oni mają też prawo do posiadania broni służbowej na co dzień. Zatem jeżeli służby mundurowe, typu policja, służba więzienna, jeżeli oni nie radzą sobie z tą weryfikacją, to nie powinno być przypisywane do posiadaczy legalnej broni. Bo ja nie za bardzo znam realny przypadek z ostatnich lat, żeby cywilny posiadacz broni tego rodzaju działanie podjął. Natomiast jeżeli coś takiego się dzieje, no to pytanie, czy rzeczywiście obecne służby wykonują swoją pracę? My jako posiadacze broni przecież jesteśmy pod kontrolą policji przez cały czas. Policja do nas przychodzi do domu, regularnie weryfikuje, w jaki sposób broń jest przechowywana. Przy jakimkolwiek złamaniu przepisów policja pozwolenie odbiera, mają prawo cofnąć. Na przykład jeżeli ktoś będzie jeździł po alkoholu. To jest taki rodzaj występku, który wyklucza posiadanie broni w Polsce. Jakiekolwiek przestępstwo wyklucza posiadania broni w Polsce, nawet przestępstwo nieumyślne, takie jak niezłożenie sprawozdania spółki w terminie, to też odbiera prawo do posiadania broni. Więc system jest bardzo ostry. I tak na dobrą sprawę, żeby znaleźć historię, gdzie legalny posiadacz broni robi komuś dużą krzywdę, to musielibyśmy dosyć długo szukać. W Polsce prawie wszystkie tego typu przestępstwa są z bronią nielegalną. Oczywiście, nawet jeden taki przypadek w 20-letniej historii każe pytać, czy w takim razie warto. To jest jakaś kalkulacja społeczna. Ale my już nie żyjemy w czasach, kiedy jest pięknie, różowo i wszyscy się lubią. Jest gigantyczna wojna tuż obok. Słyszymy o tym, że armia ma mieć 300 tysięcy osób, a my nie mamy żadnych szkoleń strzeleckich. Większość społeczeństwa, jakim się pokaże karabin, to nie są w stanie ani do tego karabinu się odpowiednio przyłożyć, ani oddać celnego strzału, ani nawet załadować. Nasze państwo musi szkolić obywateli. Posiadanie broni w społeczeństwie to nie jest fanaberia. To nie jest coś, z czego my możemy zrezygnować bezkosztowo, bo społeczeństwo, które jest bezbronne, jest słabe i tego może nie przetrwać. Dlatego my też zachęcamy. Dlatego szkolimy dzieci i młodzież, pokazujemy, w jaki sposób do broni podchodzić, ale też dlatego nasze przepisy są takie ostre. To nie jest tak, że każdy może posiadać pozwolenie na broń.
1: Pytanie zatem, jak wygląda ta ścieżka dostępu?
0: Jeżeli ktoś jest człowiekiem niekaranym, zdrowym psychicznie, normalnym obywatelem, to takie pozwolenie na pewno uzyska, no bo on przejdzie przez to sito. Pierwszym krokiem jest znalezienie organizacji, która pomoże. Polskie prawo wymaga członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Ja też polecam od razu, żeby to był też charakter kolekcjonerski, żeby to były jakby dwie rzeczy w jednym. Potem należy przejść przeszkolenie, które prowadzi ta organizacja, zaliczyć egzamin na patent strzelecki, robiony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, wykupić licencję, to jest coś, co się kupuje za pierwszym razem i mając ten patent, tą licencję, to członkostwo, możemy udać się do lekarza, zrobić badania lekarskie. To są dosyć drogie badania, około 500 zł i one angażują kilku specjalistów. To jest psycholog, psychiatra, okulista, lekarz orzecznik. Chodzi o to, żeby wykluczyć pewne wady psychologiczne, żeby zweryfikować, czy osoba jest w ogóle w stanie się tą bronią posługiwać i te badania są niestety dla niektórych zbyt dotkliwe. Na przykład osoba nieposiadająca jednej nogi takich badań nie przejdzie, mimo tego, że nogami się rzadko strzela, a protezy w dzisiejszych czasach bywają lepsze niż naturalne nogi niektórych osób. No ale prawo jest tak napisane, że bez nogi niestety bardzo ciężko będzie tego lekarza przekonać. Natomiast okulista, to nie chodzi o to, żeby widzieć jak orzeł. Chodzi o to, żeby w ogóle widzieć, żeby mieć widzenie przestrzenne, żeby rozpoznawać kształty, żeby ta wada wzroku nie była jakaś gigantyczna. Tutaj pan redaktor w tych okularach takich zwykłych, bez żadnego problemu takie badanie udałoby się przejść. Realnej pracy jest kilka dni, tak naprawdę. Wydaje mi się, że w ciągu 3 dni realnej pracy moglibyśmy się zmieścić, ale czasowo to będzie kilka miesięcy. Około 3-4 miesięcy głównie oczekiwania na jakiś dokument. Jak mamy te badania w ręku, wtedy możemy się udać na Komendę Wojewódzką Policji. Składamy te wszystkie elementy, czyli zaświadczenia, patent, licencja, badanie, też oczywiście opłaty, czyli też kolejne 500 zł. Policja po wzięciu w rękę tych dokumentów odpytuje rejestry państwowe, rejestr skazanych, sprawdzają też u dzielnicowego, czy są jakieś historie pozgłaszane. Jeżeli wszystko będzie w porządku, dzielnicowy przyjdzie zweryfikować, jak ta osoba mieszka, jak wygląda. To są najczęściej krótkie, niekłopotliwe wizyty. I jak to też przejdziemy bez szwanku, to wtedy policja takie pozwolenie wydaje. I to łączna procedura 4 do 5 miesięcy.
1: Swoje strzeleckie umiejętności możemy rozwijać na strzelnicach. Jedna z nich, dzięki waszemu stowarzyszeniu, znajduje się w powiecie trzebnickim na terenie gminy Rzymigród. Jak to się stało, że uruchomiliście taką strzelnicę właśnie tutaj, na północy Dolnego Śląska?
0: Oczywiście muszę zacząć od podziękowań dla Rzymigrodu, dla pana burmistrza Roberta Lewandowskiego, bo gdyby nie to, że zaufał nam i chciał, żeby powstał kolejny obiekt sportowy, niekomercyjny obiekt sportowy na terenie jego gminy, to byłoby nam oczywiście ciężko. Jeden z naszych członków, mieszkaniec Rzymigrodu, podszedł do urzędu gminy i zapytał, czy być może miasto Rzymigród chciałoby taki obiekt mieć. My mamy pieniądze, mamy też wiedzę i doświadczenie. Moglibyśmy taką strzelnicę tutaj zbudować. Potem ja zostałem zaproszony na spotkanie. Bardzo nam się się przyjemnie rozmawiało. Ja też pokazałem naszą działalność, naszą misję. My jesteśmy przecież organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. To nie są obiekty nastawione komercyjnie. To jest działalność taka oddolna, społeczna. I to przekonało włodarzy Żmigrodu, zarówno pana burmistrza, jak i też radę, że być może warto zaryzykować. Wspólnie udało nam się znaleźć działkę, która ma świetny dojazd, bo asfaltowy, a jednocześnie jest dosyć daleko od najbliższych zabudowań, bo też jednak przy takich obiektach typu otwartego słychać te strzały niekiedy i dla niektórych mieszkańców to może być jakaś uciążliwość. Więc my celowo szukaliśmy działki jak najdalej od domów, tak żeby ta uciążliwość była minimalizowana. Jest to działka w Kanclerzowicach, na końcu ulicy Sportowej.
1: Kiedy powstała ta strzelnica i jak ona tak naprawdę wygląda? Co tam znajdziemy?
0: Cała procedura rozpoczęła się w roku 20. Pierwsze nasze rozmowy to był rok 20. Potem nastąpiła wszystkie oczywiście dokumenty ze strony gminy, wykazy, zgody i tak dalej. W roku 21 nastąpiła sprzedaż tego terenu z bonifikatą. Miasto Żmigród dało nam 90% bonifikatę, biorąc pod uwagę nasz status organizacji pożytku publicznego i niekomercyjny cel tego działania, czyli działka zamiast 100 tysięcy kosztowała nas 11 tysięcy złotych. Na tym terenie udało nam się wcisnąć poza dużym parkingiem także trzy osie strzeleckie, czyli jak gdyby trzy osobne strzelnice w jednej. Mamy tam dystans 25 metrów, 50 metrów i też oś 100-metrową. Każdą z tych osi zabezpieczyliśmy blachami stalowymi, żeby uniemożliwić wystrzelenie pocisku do góry poza teren tego obiektu. Na każdej osi mamy też ładną wiatę. Teren jest cały ogrodzony płotem, mamy tabliczki ostrzegawcze. Wszystkie możliwe procedury budowlane zostały dopełnione. Wszystkie oczywiście pozwolenia, zgłoszenia, odbiory. Więc jest to jeden z najbardziej chyba nowoczesnych obiektów tutaj w rejonie. Strzelnica jest zadbana i też jest bardzo bezpieczna. Tam, żeby cokolwiek złego się stało, no to już naprawdę ktoś musiałby coś nawywijać. Na wszystkich zajęciach jest tam prowadzący strzelanie, czyli osoba, która właśnie dba o bezpieczeństwo, weryfikuje. I jak na razie w 2023 się otworzyła, ja nie słyszałem o jakimkolwiek problemie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego obiektu.
1: Kto może tam trenować i szkolić swoje umiejętności strzeleckie?
0: Ta strzelnica jest dla wszystkich. Każdy, kto by chciał, może tam pójść i trenować. Jeżeli ktoś ma broń własną, to jest najłatwiej. Mamy kilka treningów w tygodniu. One są bezpłatne. Każdy może przyjść. Ten trening nie kosztuje nic. Dopiero druga godzina danego dnia to jest 9 zł. Głównie chodzi o to, żeby ktoś nie siedział na strzelnicy cały dzień, jeżeli nie chce trenować. Proszę przyjść, potrenować, najlepiej godzinkę. To wtedy jest całkowicie bezpłatne. I też w tej kwocie 0 zł jest nasz prowadzący strzelanie. Są tarcze. Jest cała ta infrastruktura. Wygodny parking. Nawet mamy to i to, jakby ktoś bardzo musiał. Robimy, co możemy. Więc dużo osób, które mają broń, rzeczywiście z tego korzysta. Zachęcamy też oczywiście nowe osoby. My tam prowadzimy regularne szkolenia przygotowujące, takie szkolenia wstępne. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców chciałby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, chciałby realnie postrzelać, to przynajmniej raz w tygodniu było takie szkolenie. To jest szkolenie 6-godzinne, zawiera 170 strzałów pod opieką instruktora i tam używamy każdej broni, pistolety, karabiny i strzelby. Więc nawet jeżeli ktoś nie do końca jeszcze myśli o własnym pozwoleniu, no to moim zdaniem warto jest przyjść i tego typu szkolenie odbyć. Łączny koszt takich zajęć to już wymaga zapisu do naszej sekcji sportowej. Ten zapis to jest 300 zł. I w tej kwocie już jest wszystko. Także to szkolenie. Szkolenie, dokumentacja, zapisujemy, zgłaszamy taką osobę do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
1: Mówi pan o osobach, o amatorach, ale pojawia się u was też młodzież szkolna. Jak to się stało, że właśnie uczniowie zaczęli do was przyjeżdżać w ramach, jak rozumiem, codziennych szkolnych zajęć?
0: Generalnie to jest tak, że od kilku lat w programie nauczania, takim powszechnym programie szkolnym, jest też przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co dokładnie jest w tym przedmiocie, ale są też zajęcia strzeleckie, które mogą być wykonywane albo na strzelnicy i to jest najbliższe normalnemu strzelaniu, bo tam rzeczywiście wtedy używa się broni palnej, ale też może to być na wiatrówkach albo wręcz na takich replikach laserowych. My, mając tą strzelnicę, bardzo chętnie widzimy dzieci i młodzież. Mamy przecież sprzęt, mamy kadrę i możemy pokazać fajne, bezpieczne zajęcia, żeby ci młodzi ludzie liznęli chociaż odrobinkę kontaktu z bronią w takim pozytywnym środowisku. Zatem cztery szkoły przynajmniej tam były, zarówno z Trzebnicy, ze Żmigrodu, z Obornik Śląskich, jak i też szkoła w Powicku. Jakby ktoś z Zakopanego napisał, że ma czas, dawajcie te dzieciaki. My robimy te zajęcia albo zupełnie za darmo, tak jest w przypadku szkół ze Żmigrodu. Żmigród nam mocno pomógł, dali nam bonifikatę, więc nie będziemy żadnych opłat od dzieciaków ze Żmigrodu pobierać, ani teraz, ani nigdy. Szkoły z innych miejscowości, to już jest jakaś delikatna odpłatność, która pozwala nam pewne koszta pokryć. Natomiast ja zawsze mówię tym nauczycielom, że jeżeli was na te zajęcia nie stać, to wystarczy pismo podpisane przez nauczyciela, dyrektora szkoły i piątkę rodziców, że nie stać, i też zrobimy za darmo. Nie ma żadnego problemu, tylko chciałbym taką deklarację otrzymać, że te paręnaście złotych za dzieciaka, że to jest zbyt dużo. Na razie to nie poszło w tą stronę, nikt nie chce tego podpisywać, bo to jednak są śmieszne kwoty jak za to szkolenie. To są kwoty niepokrywające de facto nawet naszych kosztów. My nie robimy tego zawodowo. Na tej strzelnicy w Żmigrodzie możemy przeszkolić dowolną liczbę młodych ludzi. Możemy przeszkolić wszystkich młodych ludzi z okolicy. Wykreślimy nam godziny z grafiku, jeżeli będzie trzeba. Zrobimy tych zajęć więcej. To jest tylko i wyłącznie kwestia chęci. Staniemy na uszach, jeżeli jakakolwiek szkoła chciałaby takie zajęcia zrobić, żeby te zajęcia się udały. Bym polecał, żeby to dziecko miało kilkanaście lat, 13 i wyżej. Robiliśmy też zajęcia dla podstawówki. To nie jest niemożliwe. Zwłaszcza, że część tych strzelań, albo nawet większość, to jest postawa leżąca, karabinek jest na podpórce. Te zajęcia są bardzo, bardzo bezpieczne. Na naszych treningach, na innych zajęciach przychodzą rodzice nawet z 6-latkami, więc da się i też młodsze dziecko wprowadzić do tego sportu, ale to już są wtedy zajęcia od delikatnie bardziej wymagające. To dziecko musi mieć dobrą ochronę słuchu, słabki dopasowane do trochę mniejszej głowy. Tam trzeba rzeczywiście indywidualnie stać cały czas przy takim mniejszym dzieciaczku. No i też ta broń musi być odpowiednio wsparta, żeby dziecko tej broni nie próbowało podnosić. Bo nawet te 2,5 kg to już jest jakiś ciężar, który może powodować lekki wysiłek, lekkie zmęczenie. Gorąco polecam. Dzieci są świetne na strzelnicy. Są grzeczne, są spokojne, cieszą się tym. Potem sprawdzamy wyniki na tarczach. Widzimy tą radość i entuzjazm, jak ktoś trafił. Od razu chcą rywalizować. Mam wrażenie, że to jest fajna rzecz. Zwłaszcza w taką pogodę od powiedzmy kwietnia do września, kiedy nie jest zimno i nie pada, no to ciężko o lepszy sposób spędzania czasu niż na podwórku.
1: Najmłodsi to pewnie mniejsza część użytkowników waszej strzelnicy. Raczej dominują tam ludzie dorośli, w tym przedstawiciele służb mundurowych. Co w pewien sposób chyba daje takiej rękojmie waszej działalności jako stowarzyszeniu, że stworzyliście miejsce bezpieczne, przyjazne i dla amatorów, ale też dla profesjonalistów.
0: Tak się staraliśmy, ponieważ ten obiekt powstaje z pieniędzy publicznych, bo środki, którymi my dysponujemy, to są składki członkowskie, to jest też 1,5% PIT. To nie jest przecież żadna firma, to jest stowarzyszenie, a obiekt też powstał na terenie publicznym, to jest ziemia sprzedana z bonifikatą przez gminę, no to czujemy się w obowiązku, żeby od razu oddawać tą wartość też kolejnym częściom składowym naszego państwa. I na tej strzelnicy bardzo często trenuje policja i wojsko. Powiedziałbym, że oni strzelają więcej niż my, no bo skoro mają takie potrzeby i chcą z tego korzystać, no to my robimy wszystko, żeby ich zmieścić. I tam są różne jednostki, różne brygady. Druga kompania regulacji ruchu z Oleśnicy. Z Wrocławia. Z Oleśnicy 82. 10 z Opola. Mamy komendę powiatową z Strzebnicy. Komenda wojewódzka z Wrocławia. Komenda miejska z Wrocławia. Wszyscy, którzy by chcieli. Każdy rodzaj służby. Czy to policja, czy to wojsko, straż graniczna, służba więzienna, CBA, ABW, jak się do nas zgłosi. Ktokolwiek w mundurze, kto by chciał z tego obiektu korzystać, bez żadnego problemu, całkowicie za darmo i bez limitu. Na pewno znajdziemy wolny termin. Jeżeli tylko ci funkcjonariusze chcą się szkolić, to są u nas mile widziani. Chciałbym podkreślić, że udostępnianie tego bezpłatnie niestety nie jest takim standardem w naszym kraju. Duża część strzelnic chce pobierać pieniądze od tych służb, od tych formacji uzbrojonych. Częściowo to rozumiem, no bo niekiedy nie starsza do pierwszego. Część tych strzelnic ledwo sobie daje radę finansowo. Też część to są normalne działalności gospodarcze. Natomiast my działamy zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś z mieszkańców przejeżdżając widzi na terenie naszego obiektu jakiś radiowóz albo jakiś pojazd wojskowy, to ja gwarantuję, że oni nic nie zapłacili za dostęp do tego obiektu, bo my nawet nie możemy wystawić faktury. Nie chcemy tej faktury wystawiać. To jest wyłącznie działalność społeczna. Stąd też niekiedy intensywne strzały w tygodniu. To są strzały naszych obrońców, którzy tam się ćwiczą. Ja mogę zrozumieć, że być może niekiedy oni dużo strzelają, ale moim zdaniem lepiej, żeby teraz się ćwiczyli, niż żeby byli nieprzygotowani.
1: To już tak tytułem końca. Mówiliśmy sporo o tym, jak ubiegać się o broń, kto ją ma w tej chwili, kto może mieć za chwilę, gdzie trenujecie, o waszej strzelnicy w Kanclerzowicach. Tych informacji było bardzo dużo. Gdzie znaleźć zatem taką pigułkę informacyjną? na temat waszego stowarzyszenia i tej całej drogi, którą potencjalni posiadacze broni mają do przejścia.
0: Ja polecam naszą stronę internetową www.braterstwo.eu. Też na tej stronie w zakładce kontakt będzie do mnie adres mailowy, po prostu paweł@braterstwo.eu. Ja dostaję codziennie około 90 wiadomości mailowych i codziennie na tyle odpowiadam. Czasem krótko, czasem wysyłam tylko linki z dokładniejszym opisem, ale staram się na każdą taką wiadomość odpowiedzieć i my gorąco zachęcamy wszystkie osoby z okolicy, żeby chociaż zerknęły. Naprawdę to hobby jest dla każdego. Tam przychodzą osoby z różnych ścieżek życiowych. Nie znam za bardzo człowieka, który na widok towarzystwa ze strzelnicy byłby niezadowolony. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak bardzo fajni są strzelcy, jacy otwarci, jacy sympatyczni.
2: 100% polskich hitów.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Дискадва.
1: Кто powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Sunteți jak Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.